0: Minęła szósta, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, już teraz.
1: Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKOL-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci Zonda Krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
2: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
5: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł.

0: polski nastolatek doceniony w Sztokholmie. 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi, szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
1: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
0: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Ciepło wraca, moi drodzy, i to dosłownie. Jeżeli jesteście dla kogoś serdeczni, to jest szansa, że życie i świat się wam zrewanżują. A tak dosłownie w kwestii pogody i ciepło wraca, bo myśląc o wakacjach, możemy myśleć o wyższych temperaturach, a te pojawią się, moi drodzy. 26 stopni dzisiaj, ma być słonecznie i pogodnie. Jutro szansa na przelotne burze i 22 kreski na plusie na termometrach. I do 28 stopni w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. Przelotne deszcze mogą się trafić, ale ogólnie i słońce się pojawia. I w ogóle w przyszłym tygodniu temperatury powyżej 20 stopni. To jest świetna informacja, tak mi się wydaje. No, będą musieli uczniowie i nauczyciele do szkoły wrócić po urlopie. Skończy się laba, ale to też jest dobra informacja. Po co ma reszta Polski wszystkim zazdrościć, prawda?
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 6 minut po godzinie 6. Radio Sochaczew w piąteczkowy poranek się melduje. Aleksa, Augustyn, Aleksander, Patrycja, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy dzisiaj obchodzą imieniny. Święto Lotnictwa Polskiego w kalendarzu, Dzień Muszki na przykład, czy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Wszystkie te kwestie, albo większość z nich przynajmniej związana z wypoczynkiem, i to cieszy. A piątek, mam nadzieję, że zleci wam szybciutko, jak z bicza strzelił z radiem Sochaczew, tak żebyście mogli celebrować weekendos. I my w ten weekend was wprowadzimy.
5: 94,9 FM.
6: Dzień dobry, lato!

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Kwadrans minął od godziny 6:00, piąteczkowe dzień dobry w Radiu Słuchaczów, moi drodzy. Tayo Cruz, Breaking Your Heart, dokładnie teraz, za moment Huba i Kuba, a potem kalendarium na 94,9 związane z 28 dniem sierpnia.

0: 20 minut po godzinie 6 i dość, Kuba, ja nie wiem, czy zaczęliście pracę, czy jeszcze nie, ale jeżeli po 3 minutach w waszym kołochodzie śpiewacie dość, to musi być grubo. Natomiast teraz kartka z kalendarza w Radiu Słuchacze w 28 dzień sierpnia. Oczywiście Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego mamy w kalendarzu ustanowionym w 2022 roku przez Międzynarodowy Komitet Ratownictwa Alpejskiego. W 1645 roku w Toruniu rozpoczął się wspólny zjazd katolików, luteran i kalwinistów pod nazwą Colloquium Caritativum, czyli braterska rozmowa. W 1844 roku w czasopiśmie Journal de Bay, albo jakoś tak, ukazał się pierwszy odcinek powieści Aleksandra Dumas, Hrabia Monte Cristo. W 1882 roku w Krakowie rozpoczęto budowę linii tramwajowej, a w 1944 roku mieliśmy 28 dzień Powstania Warszawskiego. Gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych został opanowany przez hitlerowskie oddziały liczące 1600 żołnierzy. Pocisk o masie 2 ton kalibru 600 mm z samobieżnego moździerzu typu Karl Gerät trafił w szczytową część budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential i mimo, że nie eksplodował, bardzo poważnie uszkodził jego konstrukcję i spowodował odchylenie od pionu. Moment trafienia został uwieczniony na fotografii wykonanej z dachu budynku przy ulicy Kopernika przez Sylwestra Brauna. Na pewno kojarzycie taką fotografię słynną właśnie tego Prudentiala z czasów II wojny światowej. W 2015 roku poziom Wisły w Warszawie spadł do rekordowych 41 cm.
1: Radio Sokarze. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dokładnie 33 minuty minęło od 6:00, to znak. Szybka matematyka o poranku przed kawusią, że 27 minut dzieli nas od 7:00. Ależ błyskotliwa dedukcja, aż sam sobie piątkę przybiję. Natomiast, moi drodzy, dobra informacja dla tych wszystkich, którzy lubią aktywności. Jeżeli wasze wakacje były aktywne, są aktywne, jesteście na urlopie, jeździcie na rowerze, chodzicie po górach, pływacie na supie, kajakiem, albo nie wiem, macie jakieś świetne pomysły związane z aktywnym spędzaniem czasu, podzielcie się, wejdźcie na Facebooka Radia Sochaczew, dajcie kilka słów, dajcie fotkę, opowiedzcie o tym, co te aktywności, jak wam pomagają, co wprowadzają w wasze życie, czy to fajne właśnie tak aktywnie spędzać czas. Mam do rozdania gadżety Radia Sochaczew i taką pakę chętnie wręczę komuś za ciekawy, kreatywny wpis związany właśnie z aktywnym spędzaniem czasu na wakacjach. Jestem ciekaw, jak wam pójdzie. No i tak myślę, że skoro już na finiszu tych wakacji jesteśmy, to fajnie by było gdzieś tam utrwalić wam miłe chwile właśnie chociażby takimi dedykowanymi kubeczkami czy specjalnymi gadżetami, których mamy na wakacje limitowaną ilość, więc to taka kolekcja Summer 2026.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Bardzo fajna, pozytywna melodia, Dire Straits, Walk of Life, oczywiście w Radiu Sochaczew, w piąteczkowy poranek, mega, mega fajny numer, no a za moment porozmawiamy sobie o pewnym wydarzeniu, które było wczoraj i na którym też my byliśmy i zajrzymy tam z wielką radością.

0: Radio Sokaczew.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuk. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo. Chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 9 minut do godziny 7. Wiadomości za moment w Radiu Sochaczewa. Wczoraj mieliśmy wielkie pożegnanie lata. Jak zawsze w ostatni czwartek sierpnia fantastyczna impreza, która przyciąga tłumy zarówno fanów muzyki disco, jak i tłumy artystów, którzy występują przed licznie zebraną publicznością. Byliśmy na tym wydarzeniu, co się działo, kto wystąpił na scenie, kogo można było usłyszeć o tym wszystkim w Radiu Sochaczew po godzinie 7. Tam was zabiorę zresztą do tego wydarzenia kilkukrotnie. Jeszcze będziemy wracać.
1: Radio Sochaczew.
2: Radio Sochaczew.
3: 94,9 FM.
1: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: Dzień dobry, lato!
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent.

0: PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: A już teraz o 7:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Lada moment otwarcie gminnego żłobka w Rybnie to na początek. W tym serwisie o turnieju drużyn pożarniczych powiatu sochaczewskiego. Zajrzymy też do Błonia. Trwa remont kładek na Rokitnicy. Utrudnienia nie potrwają długo, zapowiada burmistrz Zenon Reszka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Lada moment pierwszy samorządowy żłobek w gminie Rybno zostanie otwarty. Wójt Damian Jaworski zaprasza mieszkańców do wspólnego celebrowania tej niezwykłej chwili.
6: Drodzy mieszkańcy gminy Rybno, serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie gminnego żłobka Kraina Malucha w Rybnie już w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 10 w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie odbędzie się uroczyste otwarcie naszego gminnego żłobka Kraina Malucha. Podczas wydarzenia zaplanowano powitanie gości i przemówienie okolicznościowe, część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie, uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu oraz zwiedzanie gminnego żłobka.
5: Radny Sejmiku Mazowieckiego Michał Orliński i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak zapraszają na 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego drużyn pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej.
7: W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Później wyłonimy najlepsze dwie drużyny z każdej grupy, które wystąpią w półfinałach i później zagramy wielki finał, a także mecz o miejsce trzecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
5: Mówił radny sejmiku Michał Orliński i przenosimy się do Błonia. Rozpoczął się remont dwóch kładek na Rokitnicy zlokalizowanych pomiędzy ulicami Mickiewicza i Legionów. Realizacja zadania ma na celu poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego ciągu komunikacyjnego. W związku z prowadzonymi robotami Błoński Ratusz prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prac oraz stosowanie się do ewentualnego oznakowania.
8: Przy Rokitnicy są jeszcze trzy kładki, które nie były wyremontowane. Właśnie dwie z nich są w trakcie remontu. Mieszkańcy tego oczekiwali, dlatego że poprzednie były dosyć mocno zużyte. Nowe na pewno posłużą dłużej. Są stawiane troszeczkę w innej technologii, znaczy to jest generalnie remont. Byłem, oglądałem już kilka razy. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, że ich okolica także przez to się zmieni i wypięknieje. To myślę, że to jest kwestia już jakichś dni, tak, więc niedługo będzie ten remont zakończony, bo jest to remont, powtarzam, a nie budowano wykładek.
5: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka. I jeszcze informacja z ZGK w Nowej Suchej. Po ponownym przeprowadzeniu badań próbek wody na stacjach uzdatniania wody w Kozłowie Szlacheckim i Orłowie nie stwierdzono obecności żadnych bakterii. W związku z powyższym woda zgodnie z decyzją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej nadaje się do spożycia.
9: Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
10: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
11: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
10: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
9: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
0: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
9: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
2: 12 stopni wskazują sochaczewskie termometry, moi drodzy. Dzisiaj maksymalnie 26 kresek na plusie, ale będzie nieco chmur. Natomiast bezopadowych, co innego w weekend, dlatego że jutro 21-22 stopnie, ale przelotne burze mogą się trafić, natomiast niedziela jeszcze cieplejsza, prawie 3 dychy na termometrze, z tym, że też te chmury mogą nam towarzyszyć. Ciepły początek przyszłego tygodnia, nieco popada we wtorek, tak żeby łez wracających do szkoły uczniów nie było widać, ale temperatura od 20 do 26 stopni w przyszłym tygodniu, więc także jeszcze ciepło.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
4: 94,9 FM.
2: 6 minut minęło od godziny 7, 28 dzień sierpnia, oczywiście piątek z Radiem Sochaczew, moi drodzy. Konkurs dla Was będę miał, to jedna informacja. Druga informacja jest taka, że wczoraj wieczorem tłum, podejrzewam, pełen emocji, bawił się w Iłowie. Tam byliśmy i o tym wydarzeniu porozmawiamy za kilka minut, także nigdzie nie odchodźcie. A za moment w hicie dnia m.in. Bloodhound Gang w Radiu Sochaczew. Albo poparzeni kawą 3. W każdym razie te utwory usłyszycie u nas.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie, jestem.

0: był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 18 minut minęło od godziny 7. Moi drodzy, my jesteśmy po wielkim pożegnaniu lata w Iłowie. I to była fantastyczna impreza i jest zresztą jak co roku i tutaj nikt tego nie podważa. Fotogaleria na tusochaczew.pl. I to co ważne, Kuba Skumiał, mój redakcyjny kolega, porozmawiał ze Skolimem podczas tego wydarzenia. Skolim, wielce zarobiony i zawzięty artysta. Czasu w Sochaczewie miał niewiele, ale obiecał, że jak spotkamy się w Iłowie, to będzie można słówko zamienić. No i posłuchajcie tego.
4: Przy mikrofonie Radio Sochaczew Skolim na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie 2026. Powiedz mi, ostatnio byłeś na WSC Festiwalu. Jak wspominasz Sochaczew?
5: No, rekordowo, cudownie. Przyznam się szczerze, że i publiczność przepięknie mnie przywitała i ludzie pod postacią pana burmistrza też fajnie wszystko było zorganizowane. No dla mnie też szczególne miasto, bo mam w Sochaczewie rodzinę i mój wujek był i babcia i sąsiedzi, także bardzo się cieszę. Super, wszyscy ludzie, chyba rekordowa frekwencja, cudowni ludzie, więc Sochaczew absolutnie top, przepięknie. Jeszcze dostałem koszulkę lokalnego klubu Orkan, dobrze mówię?
6: Dokładnie tak.
5: Także pięknie chciałem podziękować.
4: Wiem, że masz jakieś wspomnienia z Radiem Sochaczew i z Tomkiem Sochaczew.
5: Tak, Radio Sochaczew i Tomek no, zaczęli grać jako pierwsi moje utwory i Wyglądasz Idealnie też jako jedna z pierwszych rozgłośni. No i wcześniejsze utwory, gdzie próbowałem swoich sił. Także i mieszkańcom Sochaczewa i dla Radia Sochaczew chciałem przepięknie podziękować, że dają szansę, że nie zamykają się na młodych twórców. Bardzo to jest miłe i uważam, że dużo wiatru w żagle właśnie w Sochaczewie też dostałem, bo często na prywatkę w Radiu Sochaczew przyjeżdżałem.
4: I na ostatnie zapytam się, czy poproszę cię o kilka słów dla słuchaczy Radia Sochaczew, tak abyśmy mogli puścić to przed twoją piosenką.
5: Witam drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. Pozdrawiam Radio Sochaczew, a przed wami Skolim.
3: No, za takie pozdrowienia bardzo dziękujemy i tak jak słyszeliście, nie tylko Skolim, ale wielu artystów jest u nas ciepło przyjętych i witanych, także jeżeli macie jakieś projekty muzyczne, które chcecie realizować i potrzebujecie wsparcia, jesteście stąd, to zawsze możecie na nas liczyć.
7: Radio Sochaczew. Autopromocja.
8: Co słychać na Mazowszu?
9: W każdy piątek o godzinie 9:15.
8: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
7: Autopromocja. Reklama.
10: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: A teraz prościutko z hełma. Na antenę radia słuchacze Fania Dąbrowska. Z tobą nie umiem wygrać. Bardzo fajny numer zresztą. 30 minut już minęło od godziny 7, a za moment, moi drodzy, przedstawię wam nowego trenera klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, który był gościem magazynu sportowego w minioną środę. Zaprosimy na mecz, ale porozmawiamy też o tym, jak trenerowi będzie można, to tak w kontekście treningów i zawodników, zaimponować, ale też opowiemy, czym trenera łatwo wkurzyć, moi drodzy. Słuchajcie uważnie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No, w centralnej części Sochaczewa oczywiście jedziemy wolniej. Tak jest na ulicy Warszawskiej, wzdłuż Alei 600-lecia, na Piłsudskiego i na Płockiej. W pozostałych rejonach raczej ruch odbywa się płynnie. Wielkich utrudnień nie ma, ale są godziny poranne, więc wiadomo, że w wiele miejsc trzeba dojechać i z Sochaczewa wyjechać także. No i tutaj na 50-ce ruch odbywa się płynnie w kierunku A2, ale na 90-ce i 580-ce ciaśniutko, więc tutaj w kierunku stolicy jedziecie zdecydowanie wolniej, zwłaszcza przez duże miasta, przez Błonie, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, czy chociażby Leszno na 580-ce. Jeśli chodzi o samą A2, dojazd do węzła Konotopa wygląda bardzo dobrze. Do Łodzi także jedziecie bez utrudnień. Wylotówki z Sochaczewa przejezdne 577, 50, 705. Tymi wszystkimi drogami także jedziecie chociażby w kierunku Wisły, Kamiona, Wyszogrodu, Czerwińska, czy chociażby Sannik. Także spokojnych podróży Wam życzę. No i spokoju na drodze, bo tego nigdy za wiele.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Man. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Tak jest, 9 minut do godziny 8, moi drodzy. Już za godzinę z groszem po 9 nieco sportu w Radiu Sochaczew. Zajawimy też mecze piłkarskie, bo praktycznie wszystkie nasze szczeble rozgrywkowe już ruszają. Kogo będziemy mogli zobaczyć właśnie na boiskach bliższych i dalszych? Czy będziemy mieć jakieś derby? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oczywiście u nas w magazynie sportowym Radia Sochaczew i w naszych serwisach w sporcie lokalnym. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Apel od nowego trenera klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, Macieja Przybylskiego. Jak sam podkreśla, nie jest to rodzina prezesa Sebastiana Przybylskiego, ale wspólna droga i wizja rozwoju klubu sprawiły, że gdzieś tam panowie się porozumieli. Ważna sprawa. Jak zdenerwować łatwo trenera? Czego nie robić? To apel do zawodników. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Trudne pytanie, ale przez kim ściemnianie? No, ja sam grałem w piłkę całe życie, więc wiem jak jest. No, czasem się gdzieś zaśpi, czasem się czegoś nie weźmie, gdzieś czasem trzeba gdzieś przymknąć na coś oko. No wiadomo, no, musi mieć do tego dystans, no ale trzeba mieć wszystko z umiarem, więc może taka no, odwrotność, czyli nierzetelność tak w tym, co się robi, no ale to jest piłka, tutaj też jak w sporcie, no trzeba być trochę sprytnym, więc no, we wszystkim trzeba mieć umiar, no ale myślę, że tak. No.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A my już odliczamy do 8 za 7 minut, o 8 punktualnie. Wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, COT 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
17: Jest ósma, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
18: Zaczynamy od wielkiego pożegnania lata Wiłowiem. Na scenie wielkie gwiazdy, a pod nią wielkie tłumy. Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Czas na wnioski. Rozmawiamy o nich z burmistrzem Danielem Janiakiem. Będzie też o czasowym zamknięciu mostu w Andrzejowie w gminie Brochów. Powodem zły stan techniczny obiektu. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Na scenie wielkie gwiazdy, a pod nią wielkie tłumy. To było rzeczywiście wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Mieszkańcy przybyli wysłuchać takich gwiazd jak Skolim, Zenek Martyniuk, Klasik czy zespół Boys. Impreza ma już 26 lat i od początku wspiera ją samorząd gminy Iłów. Na miejscu spotkaliśmy wójta Jana Kraśniewskiego.
19: Ja byłem przy narodzinach tej imprezy, bo dzisiaj to jest 26. edycja. Oczywiście trzymam kciuki, żeby publiczność się dobrze bawiła. Pogoda dopisała. Sądzę, że wszystko się uda. Natomiast byłem już tam przy scenie. Występują w tej chwili dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że atmosfera narasta.
18: Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Każda kolejna odsłona wydarzenia to nowe pomysły, wnioski i zmiany. Burmistrz Daniel Janiak, będący równocześnie pomysłodawcą imprezy, podkreśla, że wsłuchuje się w głosy mieszkańców.
3: Tak sobie zawsze lubimy też na gorąco porozmawiać od razu po imprezie, bo każdy, co zaobserwował, może też wyartykułować. Zaczyna się troszkę małe robić miejsce. To na pewno na takie wydarzenie. Natomiast oprócz tych pomysłów, to na przykład cały czas słuchajmy się w głosy mieszkańców, dlatego też przeniesienie całej tej strefy rozgrywki Strałgutta na bulwary, żeby jak najbardziej zamortyzować ten dźwięk. Liczę się z każdym zdaniem, też tym negatywnym. No i chcemy to zmieniać. I tak jak mieszkańcy od strony ulicy Strałgutta bardzo docenili przeniesienie tego wesołego miasteczka, więc naprawdę, jeżeli Państwo macie takie problemy, proszę je zgłaszać do urzędu. Wszystkie są naprawdę bardzo poważnie rozpatrywane, bo ta impreza to oczywiście bardzo duża promocja miasta, duży zastrzyk w gastronomię, restauratorów, hotelarstwo. Natomiast też nie chcemy, żeby ten festiwal tak uprzykrzył wszystkim te 3 dni.
18: Jak informuje wójt gminy Brochów Piotr Szymański, most w Andrzejowie został czasowo zamknięty. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Wójt prosi o cierpliwość i podkreśla, że zamknięcie mostu jest podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Zamknięcie obowiązuje do odwołania.
20: Pięć kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
21: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
20: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób.
22: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, on nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Słońce dało o sobie znać. Wyjrzało zza chmur. Mamy 15 stopni w Sochaczewie i wiatr, który w porywach nie przekracza 20 km/h. Dzisiaj maksymalnie 26 stopni i może tego słońca trochę będzie. W nocy padać nie powinno. Temperatury na poziomie 18 stopni, 16 o poranku w tym najchłodniejszym momencie, a w najbliższych dniach do 28 stopni. Tak będzie w niedzielę. Zdecydowanie to będzie najcieplejszy dzień ostatniego czasu i chyba tych najbliższych nadchodzących tygodni. Ale do tego wszystkiego 26 stopni dzisiaj w maksie, 21 jutro i właśnie w niedzielę tak cieplutko i przyjemnie. W sobotę może popadać. Popadać może też na początku przyszłego tygodnia. Ale słońca brakować nie powinno. Ciepło powyżej 20 stopni przez kilkanaście dni jeszcze.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: A ja Wam przypominam, zaglądajcie na Facebooka Radia Sochaczew. Tutaj mały konkurs. Jeżeli w wakacje mieliście aktywne, na urlopie jeździcie na rowerach, spacerujecie po górach, albo może, nie wiem, latacie na paralotni czy na innych fantazyjnych urządzeniach i lubicie aktywność, wrzucajcie zdjęcia, napiszcie kilka słów właśnie, dlaczego te wakacje były wyjątkowe i jakie przygody polecacie, czy to od deski, słup, po skutery wodne, czy kajaki. Wszystkie pomysły na aktywność miłe, mile widziane i w czyjeś ręce na pewno powędrują gadżety Radia Sochaczew. To mogę obiecać.
22: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
17: Michael Cimbello już teraz w Radiu Sochaczew. Za moment Aiden Foyer, Galileo Galilei, Bonfunk MCs i dużo dobrego grania, jak przystało na piątek.

14 minut minęło od godziny 8, Bomb Funk MC's za moment przed nami w Radiu Zohaczewarę. Będzie też i Golec w orkiestra, bo nie ma dobrego dnia bez braci Golec. I tak swoją drogą fantazjując, co prawda ostatnio burmistrz Daniel Janiak pytał o WSC Festiwal, kto mógłby tam wystąpić. Ja to bardzo chciałbym koncert braci Golec, Golec Orkiestry w Sochaczewie. Może nie podczas WSC, ale na przykład podczas Dni Sochaczewa. Niedawno grali w Teresinie i to było niesamowite wydarzenie. Fantastyczny koncert, mnóstwo rąk w górze, tłum, który wyśpiewał z braćmi Golec wszystkie kawałki. No i kto wie, może ich drogi skrzyżowałyby się także z Sochaczewem. W każdym razie gorąco polecam, bo dobry góralski folk i energia Golców to jest mistrzostwo, absolutne mistrzostwo świata. Więc kto wie, może w Urzędzie Miasta nas dobrze słyszą i posłuchają w tej kwestii. Jakiś numer telefonu do braci Golec uda się wykonać albo do managementu. Mocno bym trzymał za to kciuki. Stromy Szlak będzie u nas. Natomiast dużo zaproszeń na wydarzenia, bo to będzie naprawdę intensywny sportowy weekend w naszym mieście. O tym wszystkim po godzinie 9, więc tam za 45 minut z groszem. Warto zostać z nami. Bucket.

0: Radio Sokaczew.
1: 22 minuty po godzinie 8 za moment zerkniemy na tusochaczew.pl. Zapraszam Was także na wyjątkowe dożynki staropolskie, dożynki z pysznym chłopskim jadłem. Jeżeli Wasze brzuszki krzyczą z radości tak, to powiem Wam, gdzie w najbliższą niedzielę będzie można naprawdę popróbować fantastycznych rzeczy.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sokaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sokaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sokaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Dom pogrzebowy Celum Sokaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sokaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

A na playliście Radia Sochacze w same sztosy, moi drodzy, piersi, całuj mnie, Dainoro in my mind. Sprawdzimy też sytuację na drogach, a potem Rakset czy The Rasmus in the Shadows. Ten hit też usłyszycie przed godziną 9. Natomiast w wolnej chwili, jeżeli klikniecie sobie na tusochacze.pl, tak do kawusi o poranku, to możecie zobaczyć na przykład fajną fotogalerię związaną z tym, ile osób bawiło się właśnie na pożegnaniu lata w Iłowie we wczorajszy wieczór. A do tego wszystkiego mamy ważne komunikaty. Moi drodzy, przypominaliśmy wam, że była awaria w dwóch wodociągach w gminie Iłów, w gminie Nowa Sucha, w dwóch wodociągach w gminie Nowa Sucha, więc teraz przypominamy, że woda w gminie Nowa Sucha już nadaje się do spożycia i sprawę i awarię zażegnano. Podobna sytuacja miała miejsce w Sochaczewie, tutaj awarii nie było, ale pojawiło się mnóstwo zapytań, czy woda w Sochaczewie jest dobra. Jest dobra, uspokajamy, informujemy, zatem już na terenie całego powiatu możecie wszędzie legalnie i bezpiecznie pić wodę z kranów. I o to chodzi.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Spory ruch w kilku miejscach w Sochaczewie na Trojanowskiej, ale i 600-lecia, czy na ulicy Warszawskiej, ale to jest w sumie wiadomo nie od dziś. No i myślę, że powroty niedługo się zaczną w ten weekend. Może i niedziela będzie takim dniem o większym natężeniu ruchu, zwłaszcza jeżeli wszyscy mają się zjeżdżać po urlopach, płakać po prostu na głos. Więc jeżeli będziecie słyszeli te wszystkie szepty, tłumione łzy, to najprawdopodobniej uczniowie i nauczyciele, do których dociera, że od przyszłego tygodnia muszą wracać do roboty. Tak jest, moi drodzy. Koniec. A na poważnie, to obwodnica przejezdna w wielu miejscach jedzie wam się dobrze, na prostych odcinkach zwłaszcza, natomiast wolniej przez większe miejscowości. Spory ruch na 92, spory ruch na 580, więc tutaj Błonie, Ołtarze, w Ożarów Mazowiecki, Jawczyce, czyli wjazd tutaj na wysokości S8 i A2, do tego Leszno, czy chociażby Latchorzew i Stare Babice na 580. A w pozostałych miejscach drogi przejezdnej ja wam spokojnych podróży życzę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Amba.
1: Radio Sokaczew.
2: A teraz jeden z bardzo fajnych numerów, zresztą Erasmus. Pamiętam, że kiedyś miałem płytę z tymże kawałkiem. Zachwycałem się taką rockową nutą. No i cieszę się, że mogę podzielić się z wami tymże graniem właśnie na falach Radia Sokaczew w 10 minut przed godziną 9. A za moment oczywiście serwis lokalny, za moment także sport nasz lokalny, wspaniały i zaproszenia na liczne wydarzenia i mecze, które mieć miejsce będą nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
8: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
7: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
8: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
7: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
8: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
9: Hip-Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
10: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
14: Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Przed nami weekend pełen wydarzeń. Gmina Rybno zaprasza na festyn i wielkie wydarzenie muzyczne. Szczegóły już za chwilę. W amfiteatrze ostatnie spotkanie z cyklu Tańce z całego świata będzie latynoamerykańsko. Na szczególny wieczór poetycki zapraszają Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W gminie Rybno szykuje się weekend pełen atrakcji. Wójt Damian Jaworski zaprasza do wspólnego świętowania. Szczególnie ciekawie zapowiada się sobota.
16: Kulminacją tegorocznych obchodów będzie 29 sierpnia festyn odpustowy, czyli wielkie wydarzenie muzyczne. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin, koncerty zespołów muzycznych, strefę gastronomiczną, atrakcje dla dzieci oraz liczne niespodzianki. I na zakończenie wakacji, czyli 30 sierpnia w niedzielę, zapraszam do udziału w 7. gminnym spływie kajakowym.
15: Także w najbliższą sobotę ostatnie spotkanie z cyklu Tańce z całego świata. Tym razem na przebyłych czekać będą gorące latynoamerykańskie rytmy i salsa. Zajęcia poprowadzi Barbara Zielińska, doświadczona tancerka, choreografka i instruktorka tańców latynoamerykańskich. Start o godzinie 19.45 w amfiteatrze. Jakub Okraska z ratusza przekonuje, że warto skorzystać z plenerowej lekcji.
17: Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w tym tańcu, to nic nie kosztuje. Przychodzimy, nie musimy posiadać żadnych umiejętności tanecznych, ani specjalistycznego stroju czy też butów. Nie musimy również posiadać partnera. Program warsztatów jest tak przygotowany, żebyśmy przychodząc bez partnera również mogli w nich uczestniczyć i żeby fajnie, przyjemnie spędzić czas. 29 sierpnia warsztaty salsy.
15: I jeszcze zaproszenie sochaczewskich wieczorów literackich Atut na szczególny wieczór poetycki. O szczegółach Roma Bielecka.
18: Zmarła nasza atutowa koleżanka, przyjaciółka, poetka Basia Gradek. 28 sierpnia o godzinie 18 w Bibliotece Miejskiej sochaczewskie wieczory poetyckie Atut organizują spotkanie poświęcone pamięci Basi Gradek. Będziemy czytać jej wiersze, wspominać wyjątkowo niepowtarzalną, wrażliwą Baś. Powtórzę datę spotkania. 28 sierpnia o godzinie 18. Zapraszamy.
15: Więcej informacji lokalnych w kolejnych serwisach. Zapraszam.
19: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro pierwszy mecz klubu piłkarskiego Orkan pod wodzą nowego trenera Macieja Przybylskiego.
22: W sobotę mamy mecz o 16 ze świtem Staroźreby i będzie to naprawdę bardzo ciężkie spotkanie i zawodników przestrzegam cały tydzień. Wygraliśmy z nimi mecz w Pucharze, to są dwa różne mecze, oni też byli w takim okresie, gdzie dużo zawodników nie było, teraz wiem, że będą, więc ten mecz po prostu będzie zupełnie innym, a przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo mamy cele, mamy 14 dni i 5 meczów do rozegrania przy dobrych wiatrach, więc naprawdę będzie tego grania dużo dla wszystkich i zapraszamy na mecze, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno postaram się o bardzo dobry rezultat.
14: Stadion Miejski przy Warszawskiej, godzina 16. Rusza Płocka Serie A, w ten weekend zagrają także w warszawskiej okręgówce Orzeł Campinos Promyk Nowa Sucha w niedzielę o 11:00, Unia Warszawa KS Teresin o 12:00, jutro o 15:00 w ramach Płockiej Klasy B Spójnia Mała Wieś Gotard Trybno oraz mecz rezerw Sparty Mochowo i Orkanu Sochaczew o 16:00. W Płockiej okręgówce Stoczniowiec Płock, Unia i Łów w niedzielę o 14:30. Na koniec warszawska klasa B i dwa niedzielne mecze, w tym derby powiatu. Piast Feliksów, Bzura Chodaków o 17:00. Rezerwy Milanu Milanówek zagrają z rezerwami Promyka Nowa Sucha o 15:45. Były kapitan i 50-krotny reprezentant Brazylii Kleber Dias da Silva Junior zasili szeregi naszej drużyny, informuje rugby klub Orkan Sochaczew, prezentując postawnego Brazylijczyka. W niedzielę o 14:00 drużyna Tomasza Malesy zagra z ekipą Budmex Rugby w Białymstoku. 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie jest elementem VFM Real Estate sochaczewskiej triady biegowej. Rozpoczęcie wydarzenia na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 o 8:40. Biuro zawodów czynne od 7:00, a start wspólny w kamionie o 10:00. Po 10:00 biegi dziecięce. Także w niedzielę 9:00 Mistrzostwa Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Mecze na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej.
23: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9:00 Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10:00. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
14: Tłumaczy i zaprasza Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, organizator rozgrywek.
19: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
11: Dzień dobry, lato!
12: 94,9 FM.
14: 6:00 Rick Astley, Together Forever. Za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu, a później kwiat jabłoni i oczywiście rozmowa z gośćmi dnia w Radiu Sochaczew w 20 minut po godzinie 9:00.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiad autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy, wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 100 000. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
1: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku, podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
3: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Góra Kalwarii.
1: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
4: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne dlatego, że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
1: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
0: Warto wiedzieć.
1: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
5: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
1: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
5: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie stabilnej, ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
1: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
2: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
1: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
0: Czy wiesz, że...
1: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny związek zawodowy rolników indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania związku, mówi radna Sylwia Lacek.
6: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchów wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
1: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
0: Uwaga, konkurs!
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
7: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
1: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
0: Gdzie na weekend?
1: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
8: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
1: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A w naszym studiu nauczycielki z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli z Ogrodnika, Anna Trzcińska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
12: I Paulina Zych.
14: Dzień dobry.
12: Chcemy porozmawiać o projektach, które wygrały w ostatnim konkursie spółki CPK, lokalnie z CPK. To są rzeczy, takie konkursy na granty dla wspierania różnych inicjatyw w regionie objętym oddziaływaniem planowanego Portu Polska. Zanim powiemy, że o tych trzech wygranych, warto wspomnieć, że to kolejny raz, kiedy udało się wam złożyć szkole i waszym pracownikom wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone.
13: Zgadza się. W ubiegłym roku szkolnym również złożyliśmy trzy wnioski i te trzy wnioski wygrały. No i teraz też możemy się pochwalić kolejnym sukcesem. Na trzy złożone wnioski wszystkie wygrały. Współpracujemy też z firmą Port Polska w ramach takiego programu Edukacja, gdzie też dostaniemy ogromne dofinansowanie na doposażenie dydaktyczne do sal Technikum Eksploatacji Portów i Terminali oraz będziemy robić modernizację sieci Wi-Fi w szkole. To był taki osobny projekt.
12: To przejdźmy już do tych trzech wniosków. Ratuję, reaguję, dbam o zdrowie. To pierwszy z nich i tutaj swój udział w jego tworzeniu tego wniosku, projektu miała Paulina Zych.
14: Tak, jest to projekt, który będzie obejmował dwa zagadnienia. Z jednej strony to będzie profilaktyka zdrowotna. W ramach jakby tego obszaru szkoła zakupi na przykład glukometry, czy modele piersi, jądr z guzami, tak żeby można było mówić i praktycznie jakby nauczyć się wielu rzeczy. I to jest jedna strona, a druga strona to jest pierwsza pomoc. I tutaj zostaną zakupione na przykład fantomy do nauki RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kamizelki, które służą do nauki przy zakrztuszeniach. No i oczywiście ten projekt będzie miał długofalowe tutaj efekty, no bo z jednej strony oczywiście będzie zorganizowany taki Dzień Zdrowia, na którym zaprosimy tutaj społeczność, zaprosimy seniorów i też uczniów szkół podstawowych. Natomiast ten sprzęt będzie wykorzystywany też w szkole po to, żeby uczyć naszych uczniów czy nauczycieli podstaw tej pierwszej pomocy i też cały czas mówić o tej profilaktyce, jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne. Więc myślę, że no tutaj rzeczywiście ten efekt będzie widoczny wielowymiarowo.
15: A przy okazji szkoła się doposaży w dodatkowy sprzęt, edukując. Takie jest zresztą założenie też tych projektów, tak? Bo one raz, że jakieś zakupy są czynione, to są takie projekty rzeczywiście prospołeczne, które też trochę wychodzą ze szkoły, tak jak pani projekt. I tak jest w przypadku kolejnego projektu Młodzi Rezydenci, Lokalni Przewodnicy Turystyczni.
13: Dokładnie. Ten projekt polega na zorganizowaniu dwudniowego kursu na rezydenta turystycznego, gdzie wezmą w nim udział uczniowie naszej szkoły. Oczywiście będzie rekrutacja, więc dostaną się tylko najlepsi. I to już ten kurs odbędzie się w połowie września w naszej szkole. Natomiast będzie to taki bardzo praktyczny wymiar tego kursu. To nie będzie teoria, to będą głównie ćwiczenia, uświadomienie też, na czym ten zawód polega, no ale nie zakończy się na samym kursie, ponieważ uczniowie będą musieli zorganizować wycieczkę, wybiorą sobie grupę docelową z lokalnej społeczności, czyli możliwe, że będzie to jakaś szkoła podstawowa, może to będą uczestnicy jakiejś organizacji, bądź tak jak tu koleżanki seniorzy, to oni zadecydują i będą musieli taką wycieczkę zorganizować od samego początku do końca, czyli zarezerwować auto, napisać plan tej wycieczki, kartę wycieczki zrobić, tak, wybrać tą grupę docelową, pojechać z nimi do Żelazowej Woli, bo tutaj chcieliśmy blisko zrobić, ale też jakby zasady tego projektu też wymagały tego, żeby to było właśnie w określonej lokalizacji ta wycieczka. Będą oprowadzali tą grupę docelową po Żelazowej Woli, zrobią im jakąś lekcję, na pewno jakieś warsztaty, grę terenową. Chcemy zrobić to jeszcze we wrześniu, żeby wykorzystać ładną pogodę.
15: I jest jeszcze trzeci projekt. Tutaj panie się bez bicia przyznają, że wiedzą o tym projekcie mniej, bo to projekt kolegi. Warsztaty edukacyjne. Łączymy kreatywność z technologią cyfrową.
13: Dokładnie. Tutaj ten projekt kolegi Radka zakłada realizację dwóch warsztatów tematycznych. Pierwszy będzie poświęcony technice pop-up oraz tworzeniu takich przestrzennych kart i kompozycji papierowych. Natomiast drugi będzie obejmował warsztat projektowania grafiki użytkowej oraz wykorzystywanie nadruków metodą sublimacji. I tutaj też jest to taki bardzo wymiar społeczny, ponieważ uczniowie naszej szkoły będą zaangażowani tak naprawdę w opiekę i przeszkolenie uczniów szkoły jakiejś podstawowej z powiatu, czyli ci uczniowie ze szkoły podstawowej będą uczyli się różnych specjalistycznych programów, które są wykorzystywane właśnie u nas w szkole, ale będzie ta część również praktyczna. Będą najpierw tworzyli grafiki, które przeniosą na jakieś worki sportowe, płócienne torby czy też kubki. I tutaj warto podkreślić, że właśnie w tym projekcie szkoła zostanie doposażona w odpowiedni sprzęt do właśnie takich specjalistycznych wydruków. Więc mamy nadzieję, że też zarazimy młodzież tym kierunkiem, jaką jest grafika i poligrafia cyfrowa.
15: Na pewno będzie z tego wszystkiego dużo przyjemności. Dobrze, to jeszcze powiedzmy o projekcie, bo to nie jedyny sukces, ta wygrana w programie lokalnie z CPK, ale ogrodnik może się cieszyć zwycięstwem kolejnym w powiatowym budżecie obywatelskim.
14: Tak jest, jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ czwarty raz wygraliśmy tutaj powiatowy budżet obywatelski. Jest to projekt Fundament dla Ruchu i Rekreacji, który zakłada utwardzenie terenu przy obiektach sportowo-rekreacyjnych ZSRCK w Sochaczewie. Udało nam się zebrać ponad 4000 głosów. Ogromna liczba. Jesteśmy bardzo wdzięczni całej społeczności, bo to znowu ten projekt znowu pokazał, że mamy siłę jako społeczność ogrodnika, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy bardzo wszystkim za oddane głosy. Mamy nadzieję, że ta inwestycja też niebawem ruszy i wszystkim tutaj jakby spowoduje, że ta nasza szkoła i tutaj otoczenie będzie dużo lepsze, wygodniejsze dla wszystkich użytkowników.
15: To tam koło boiska tego, co jest, tak? Tak, wokół. Tak. Dobrze. W ogóle one wszystkie niebawem ruszą, to warto powiedzieć, że te projekty na przykład lokalnie z CPK to zaplanowane są jeszcze na ten, na to półrocze roku szkolnego.
13: Dokładnie. Wręcz musimy je zrealizować maksymalnie do 10 grudnia. I tak jak już powiedziałam, pierwszy projekt, czyli Młodzi Rezydenci, rusza tak naprawdę szkolenie już 14. Oczywiście za chwilę zaczynamy rekrutację wśród naszych uczniów, którzy będą zainteresowani i tutaj będą pewne kryteria, żeby się dostać w ogóle na ten kurs, czyli ich aktualne osiągnięcia w nauce, ale również chcemy, żeby uczniowie nas zaskoczyli, dlaczego to właśnie oni powinni być wybrani i uczestniczyć w tym kursie, bo mamy tylko 20 miejsc, tak? Projekt, jeżeli chodzi o łączymy kreatywność z technologią cyfrową, też za chwilę rusza we wrześniu. Natomiast koleżanka Paulina w październiku, jeżeli dobrze
14: pamiętam. Październik, listopad, tak. No bo musimy zakupić ten sprzęt, przeszkolić młodzież, bo w ramach tego projektu tutaj też warto podkreślić, że to uczniowie będą występowali w roli takich edukatorów. To oni będą prezentowali te wszystkie sprzęty i oni będą przeprowadzali te badania.
15: I tu stawiamy kropkę, bo musimy kończyć. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi były nauczycielki z ogrodnika Anna Trzcińska.
13: Dziękuję bardzo.
15: I Paulina Zych.
14: Dziękuję.
16: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: ze mnie.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

8 minut do godziny 10, moi drodzy, staropolskie dożynki w Błoniu. To już w niedzielę 30 sierpnia. Burmistrz Błonia, Rada Miejska oraz dyrektor Centrum Kultury w Błoniu zapraszają na tę imprezę o 15:00 msza święta, a później atrakcje w amfiteatrze Centrum Kultury w Błoniu. Prezentacja wieńców, występy zespołów, biesiady weselne, potańcówki, dodatkowe atrakcje, w tym mnóstwo okazji do wspólnej zabawy, stoiska kulinarne szefa kuchni Tomasza Królikowskiego i kół gospodyń wiejskich. Pyszna impreza nam się szykuje, mam nadzieję, że się wybieracie, bo będzie okazja do naprawdę niezłego żarełka.

0: Chłopaki Enejaki, czyli Radio Hello, 4 minuty przed godziną 10, już za moment wiadomości z kraju i ze świata, a także nieco sportu z tych największych aren. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew, za moment rozpoczniemy kolejną godzinę ze świetną muzyką.
1: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Z Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek Pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, COT 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609-507-907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 10:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
12: Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
13: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
12: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
8: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
12: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tulln 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
17: Wiadomo, że radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców, no ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
16: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
18: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
16: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Dzień dobry, lato!
19: 94,9 FM.
0: No to dokładamy do pieca, moi drodzy, Wanda i Banda Hi-Fi na piątkowe przedpołudnie, 9:55, za moment Depeche Mode też między innymi i sporo klasyki w tej godzinie, takie rytmy, żebyście je lubili, żebyście fajnie i miło spędzali z nami czas w piątek 28 sierpnia, właśnie ostatni piątek tego okresu wakacyjnego. Co poradzić, moi drodzy, także święto lotnictwa polskiego w kalendarzu. Cóż to za okazja do rozmowy na ten temat, szczegóły za kilka minut w Radiu Sochaczew. 9:55 i gramy.

0: 19 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. Sara Chmiel, Grom i ty i ja. Natomiast wspominałem wam w sporcie lokalnym, że ten weekend będzie obfitował w wydarzenia sportowe, w których będziemy mogli brać udział, ale i wspierać zawodników. Taką imprezą jest na pewno półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. Ja będę wspierał zawodników, mam nadzieję, że wy także, a jeżeli chcecie robić to w efektowny sposób, pomyślcie nad strefą kibica, bo może ktoś wam bliski biegnie i będzie trzeba dodać mu otuchy i sił. Posłuchajcie, Klaudia Barańska, kierownik obiektów MOSiR, zdradza szczegóły.
1: Półmaraton szlakiem walk nad Bzury odbędzie się 30 sierpnia, czyli zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad, łączy sport z pamięcią o bohaterach bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie MOSiR w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
2: Radio Sokarzew. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Na nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: szczęście.
1: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Współczesny kebab w bułce, czyli doner, wcale nie narodził się w Turcji, lecz w Niemczech, a wymyślił go w latach 70. XX wieku w Berlinie turecki imigrant Kadir Nurman, który postanowił podać tradycyjne mięso z rożna w formie wygodnej kanapki dla zabieganych mieszkańców z zachodu i dzisiaj możemy zachwycać się tym smakiem, moi drodzy. Oto Park Wójtówka 2D i Pasza Kebab na piątek. Danie wegetariańskie, czyli falafel wegetariański, suróweczka w zestawie, pomidor, ogórek, cebula, chleb, pita lub bułka do wyboru, no i sosy, ostry lub łagodny, a w zestawie napój. Polecam i życzę smacznego.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona. Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
11: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dokładnie 10 minut do godziny 11, a ja mam wspaniałego gościa w studiu Radia Sochaczew, trener Maciej Cichocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie trenerze, ja się bardzo cieszę, że ty w biegu po tych jednych, drugich obozach znalazłeś czas, żeby wpaść do nas. We wtorek rozmawiałem telefonicznie z Julką, która też pomiędzy powrotem a wyjazdem na wakacje. Równo tydzień temu nad ranem z czwartku na piątek przekazywaliśmy radosne informacje związane z medalem brązowym, medalem Mistrzostw Świata Kadetek. Czy my jakichś medalistów w Sochaczewie w sportach walki w judo mamy? Czy to kadetów, czy seniorów?
1: Nie mamy. Julia jest pierwsza.
0: Julia jest pierwsza. W jakich okolicznościach? Gdzie ty oglądałeś te zmagania?
1: Akurat zmagania Mistrzostw Świata Kadetek walki Julki oglądaliśmy na obozie w Sielpi. Był to obóz dla grupy takiej początkującej, 30 zawodników naszego klubu.
0: Zorganizowaliście wspaniałą strefę kibica,
1: tak,
0: jednym słowem.
1: Udało się zorganizować strefę kibica taką, jak organizowaliśmy rok temu na Europejskich Igrzyskach Młodzieży, jak Julka walczyła w Skopie. Wtedy też zdobyła brązowy medal, więc ta strefa kibica nam przynosi szczęście.
0: Okej, ja się bardzo cieszę. Czy ty to przeżywałeś wewnętrznie? Czy jak się ogląda tak zdalnie, a nie jesteś zawodniczką na turnieju, to lżej jest, lepiej, łatwiej?
1: Znaczy, powiem szczerze, że na początku wydawało mi się,
0: bo ty jesteś takim oszczędnym w emocjach człowiekiem. To też jest cecha twojego charakteru. A jak to wyglądało? Były jakieś podskoki? Krzyczałeś czy nie? Czy cały czas opanowany?
1: Pierwsze dwie walki to tak naprawdę nie przeżywałem nic, bo wiedziałem, że nie mam wpływu nic na ten wynik, bo tam troszeczkę się z Julią komunikowaliśmy między walkami, ale to też tam było troszeczkę mało czasu między walkami, bo im dalej szła w górę, tym był mniejszy czas na odpoczynek, więc Julia tam schodziła z maty, pewnie jakaś rozgrzewka, rozmowy z trenerem kadry, odpoczynek przede wszystkim, bo miała bardzo ciężką walkę ćwierćfinałową. Ale powiem szczerze, że walka półfinałowa to był, no, bliski zawału.
0: Ale takiego rozstrzygnięcia się spodziewałeś, w sensie, że będzie medal? To się czuło? No bo też Julia, rozmawiając ze mną telefonicznie, wspominała te Mistrzostwa Europy, które no były trudne.
1: Tak, to był trudny start dla Julii. W porównaniu z stylem walki Julii, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, był bardzo duża przepaść. Myślę, że troszeczkę Julia na Mistrzostwach Europy miała takiej presji narzuconej też przez siebie, ale no zajęło.

0: A siódme miejsce, więc to też nie jest jakiś tam bardzo słaby wynik. Dwie walki wygrane, dwie walki przegrane. Walka w finale repasażu o walkę o medal była też bardzo kontrowersyjna. Julia wykonała technikę, która powinna być zaliczona na punkty, niestety nie dostała nic i potem tą walkę przegrała, więc tak naprawdę możliwe, że medal by był.
1: Czy ona też powiedziała, że przepłakała trochę? Wróciła, musiała to z siebie wyrzucić. To jest takie oczyszczające dla zawodniczki z twojej perspektywy, bo już trochę pracujecie, żeby to tak jakby te emocje wypuścić, odciąć, zostawić i idziemy dalej?
0: Tak, Julia czasami musi troszeczkę popłakać, żeby się oczyścić, odpocząć, zregenerować, bo na to też liczyliśmy na medal, bardzo dużo pracy włożyliśmy, trenerzy, ja, Julia przede wszystkim włożyła dużo pracy, bo to też była praca dietetyczki, praca psychologa, trenera motorycznego, fizjoterapeuty, więc to cały sztab szkoleniowy pracował właśnie na ten jeden dzień.
1: Jasne, a tutaj tak jakbyś porównywał, z jakim nastawieniem Julia przystępowała do rywalizacji, jechała w ogóle, leciała na zawody, była różnica w podejściu?
0: Myślę, że tak. Julia była wydaje mi się, że była troszeczkę spokojniejsza przed tymi mistrzostwami świata. I to było potem widać już na turnieju. Po pierwszej walce już wiedziałem, że to jest dobry dzień, ale nie wiedziałem, że aż tak dobry.
1: Dużo dobrych emocji, dużo radości i też fajny wzór, prawda, Julki, jeżeli chodzi o pracę i dla młodych zawodników, mówię nie tylko o naszych judokach. To jest osoba, z której warto brać przykład. Gdybyś ty mógł jej coś powiedzieć i urodzinowego, i od siebie, i trenerskiego po tym sukcesie, to co byś jej powiedział? Bo pewnie już rozmawialiście nie raz i nie dwa po tym starcie.
0: Oj, to teraz mnie zaskoczyłeś. No jestem bardzo dumny z Julii, z jej walk, z tego co zrobiła i z tego co wypracowała przez tyle lat naszej wspólnej pracy.
1: No i ona też podkreślała, że to jest częściowo twój medal. Czy ty się czujesz też ojcem tego sukcesu? Czy masz świadomość, że ty jako i prezes klubu, i trener przede wszystkim, to też kawał serducha zostawiasz w tych przygotowaniach?
0: No tak, oczywiście.
1: Dyplomatycznie. Okej, co przed wami? Julia na urlopie, odpoczywa, a ty?
0: No, zaczynamy rok szkolny. Zaraz będziemy zachęcać młodych, nowych zawodników do wzięcia udziału w naszych treningach w naszym klubie. No, ale jeżeli chodzi o Julię, to Julka tak naprawdę mogę tutaj zdradzić. Też kolejną bardzo fajną informację. Julia jest powołana na Igrzyska Olimpijskie Światowe, które się odbędą w Dakarze 1 listopada. Będzie reprezentowała judo polskie jako jedyna reprezentantka Polski, więc...
1: Kolejny wielki turniej.
0: Ten turniej był w ogóle... Nie było tego turnieju, bo był COVID. Ostatni turniej Igrzysk Olimpijskiej Młodzieży był w Buenos Aires w 2018 roku.
1: No dobrze, no to Buenos Aires przed nami. Ja muszę niestety Buenos Dias mówić w takim razie, albo Buenos Noches, chociaż pora jeszcze wczesna. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Wszystkich zachęcamy, żeby w ślady Julki szli oczywiście. Trzymam kciuki, żeby ta mata, to tatami, tak?
0: Tak.
1: Pękało w szwach, żebyś ty miał czas na innych podopiecznych też. No i co? No i wrzesień, wracasz do obowiązków. Koniec laby, koniec wakacji. I co? I dużo pracy przed wami.
0: No dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję. Gratulujemy Julce, która nie wiem, czy nas słucha, ale odpoczywa na pewno na wakacjach. No a w studiu Radia Sochaczew przelotem między urlopami i wyjazdami był trener i prezes klubu UKS Orkan Judo Maciej Cichocki. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy ser Głaciaty 135 g, mlek Pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 g, Cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 g, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.

0: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Minęła 11:00, są wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Plejada gwiazd muzycznych na pożegnaniu lata w Iłowie. Od tego zaczynamy. Wójt gminy Teresin zaprasza mieszkańców na dożynki. W tym roku jednak odbędą się one w innej lokalizacji. Szczegóły już za chwilę. Przed nami ostatni letni koncert chopinowski w Prochowie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Plejada gwiazd przede wszystkim disco-polowych wystąpiła na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie, przyciągając na tutejszy stadion tłumy mieszkańców. Choć impreza ma już 26 lat, cieszy się ogromną popularnością. Także artyści doceniają świetną atmosferę, jaka jej towarzyszy. Skolim dodatkowo docenia Sochaczew i nasze radio.
10: Radio Sochaczew i Tomek zaczęli grać jako pierwsi moje utwory i Wyglądasz Idealnie, też jako jedna z pierwszych rozgłośni. No i wcześniejsze utwory, gdzie próbowałem swoich sił. Także i mieszkańcom Sochaczewa i dla Radia Sochaczew chciałem przepięknie podziękować, że dają szansę, że nie zamykają się na młodych twórców. Bardzo to jest miłe i uważam, że dużo wiatru w żagle właśnie w Sochaczewie też dostałem, bo często na prywatkę w Radiu Sochaczew przyjeżdżałem.
9: Wójt gminy Teresin zaprasza mieszkańców na święto dożynkowe. W tym roku odbędzie się ono na terenie Bazyliki w Niepokalanowie. Do udziału zaprasza zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
11: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Sochaczew, zapraszamy serdecznie na dożynki gminy Teresin, które odbędą się 30 sierpnia w niedzielę. Msza święta w Bazylice Niepokalanowskiej o godzinie 10, a potem uroczystości i obrzędy dożynkowe na placu za Bazyliką. Także w troszkę zmienionej formie niż dotychczas. Nie ma takiego tradycyjnego przejścia na plac rekreacyjny w Teresinie. Całość odbywa się w Bazylice i na placu przy Bazylice w Niepokalanowie. Serdecznie zapraszam.
9: W tym roku dożynki będą miały skromniejszy przebieg, ale tradycji stanie się zadość.
11: Tutaj tak naprawdę najważniejsze w tym święcie to jest to podziękowanie za plony, za pracę rolników, za dary ziemi, docenienie tego wszystkiego, co nasi rolnicy robią dla nas, produkując żywność, a ta część rozrywkowa, imprezowa, biesiadna odbywa się na wielu różnych innych imprezach.
9: W programie będzie natomiast poczęstunek przygotowany przez lokalne koła gospodyń wiejskich. I jeszcze jedno wydarzenie. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina zaprasza na ostatni w tym sezonie letni koncert chopinowski. W niedzielę 30 sierpnia w Bazylice w Prochowie z recitalem fortepianowym wystąpi Zbigniew Raubo. Początek koncertu tradycyjnie o godzinie 13:15. Nie żyje król Norwegii Harald V, miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
9: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No i jak to wygląda pogodowo u nas? Mam dobre informacje dla tych, którzy poczekują jeszcze troszeczkę słońca. 20 stopni mamy w Sochaczewie, ale jest szansa, że dzisiaj jeszcze to słońce się przebije. 26 stopni to wynik maksymalny po południu, który mieć będziemy. No a wieczór na poziomie 20-21 stopni. 16 w nocy, a w najbliższych dniach jeszcze cieplej, bo w sobotę co prawda 22 kreski na plusie i przelotne opady deszczu, a nawet burza, ale za to w niedzielę przygrzeje. 27 stopni, 26 w poniedziałek i powyżej 23 na początku przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 94,9 FM.
3: Dzień dobry, lato!
8: Oj, dzień dobry, lato, mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi, a za moment sprawdzimy, co dobrego było słychać, moi drodzy, i co się działo właśnie wczoraj podczas wielkiego pożegnania lata w Iłowie. Tam też byliśmy, tam też rozmawialiśmy z artystami, tam też zachwycaliśmy się tym, jak zorganizowane jest to wydarzenie, no i z wielką radością będziemy mogli dzisiaj przy piątku w Radiu Sochaczew wam o tym opowiadać. Mister Zup, już teraz.

0: 20 minut po godzinie 11, moi drodzy, Sanach w Radiu Sochaczew. Czy Sanach wystąpi w Sochaczewie? Tego nie wiem, ale sky is the limit, jak pokazuje WSC Festiwal i artyści, którzy przybywają do Sochaczewa. Przy okazji festiwalu warto wrócić do rozmowy i podsumowania wczorajszego, czy przedwczorajszego. W każdym razie był w ostatnich dniach burmistrz Daniel Janiak u nas w Radiu Sochaczew i opowiedział właśnie o swoich spostrzeżeniach i wnioskach. Także opowiedział, gdy zamykaliśmy studio plenerowe Radia Sochaczew i spotkaliśmy się, by podsumować w niedzielny wieczór to, co działo się dla miasta, a tych korzyści jest dużo więcej niż tylko muzyka i darmowy festiwal. To także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tego, że w mieście dzieje się naprawdę dużo.
1: Finał jest piękny, dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie Państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo, wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
0: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko. Także podczas tego wydarzenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
1: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
0: Do takich dużych wydarzeń będziemy wracać, bo przecież wczoraj mieliśmy wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Przed godziną 12 kilka słów na temat tej imprezy, a teraz już na horyzoncie audycja powiatowa.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Dzień dobry lato.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
14: A gośćmi audycji są Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
14: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Podsumujemy dzisiaj trochę ostatnie działania podjęte przez między innymi panów i powiat w ogóle w ramach ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych z tego programu środków za pośrednictwem wojewody mazowieckiego. Zacznijmy może od bardzo ważnej kwestii, a mianowicie od budowli ochronnych. Tu udało się pozyskać około 2,5 miliona złotych na sporządzenie dokumentacji projektowej. Z tego, co już wiemy od panów, jesteśmy na etapie zaawansowania pewnego już tych prac, a zatem przypomnijmy, na co konkretnie są te pieniądze, jakie projekty chodzi i na jakim jesteśmy etapie.
16: Więc pieniądze, o których pani wspomniała, będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w 5 lokalizacjach. No wymienię to po kolei. Jedna inwestycja to jest zespół szkół im. Waszkiewicza w Chodakowie, gdzie będzie budowana hala sportowa. Hala ta będzie miała również w przypadku zagrożenia, będzie mogła służyć jako szpital polowy. Pod tą halą będzie budowane ukrycie dla około 600 osób. Następną inwestycją jest dokumentacja dla zespołu szkół Rolnicze Centrum Szkolenia Ustawicznego, czyli nasz ogrodnik. Będzie tam budowany parking. Parking ten będzie służył, generalnie będzie uczniom, społeczeństwu służył na co dzień do parkowania samochodów, natomiast będzie mógł być również użyty do ewakuacji, do zbiórek. Natomiast pod tym parkingiem będzie budowane też miejsce ukrycia. Następną inwestycją jest zespół szkół specjalnych w Arminowie. Będzie to inwestycja polegała na rozbudowie szkoły oraz pod ziemią będzie budowane miejsce ukrycia. To około właśnie 300 osób docelowo powinno pomieścić. Kolejną inwestycją jest budowa boiska sportowego przez zespole szkół 80 tak zwanej. Pod boiskiem będzie również właśnie budowane ukrycie, które w przypadku zagrożenia będzie mogło pomieścić około prawie 1200 osób. Dokumentacje do tych budowli zostały podpisane, umowy i już na dzień dzisiejszy jak gdyby przeszliśmy do etapu realizacji właśnie tej dokumentacji.
14: Z tego co wiem, dostajecie propozycje, koncepcje do wyboru tych projektów i to jest rzeczywiście już na etapie takim, że gdzieniegdzie udało się już te koncepcje wybrać, tak?
16: Tak, każdy z biur projektowych opracował 3 koncepcje z wizualizacją. Na specjalnych spotkaniach z dyrektorami, tutaj z przedstawicielami starostwa oraz właśnie tych biur konstrukcyjnych. Każdy swoje życzenia jak gdyby albo wymagania określił i doszło właśnie do wyboru najlepszych koncepcji, zarówno tych naziemnych, jak i podziemnych i one właśnie zostały już przekazane do realizacji.
14: Pan Mirosław Gorzki tutaj w trakcie trochę szeptał, coś musimy doprecyzować?
15: Tak, jeszcze tutaj mamy też taką pierwszą, może ważną inwestycję przy starostwie, bo będziemy w ramach projektu też budować tak zwany parking podziemny i nadziemny i w tym parkingu podziemnym też będą właśnie zlokalizowane ukrycia dla mieszkańców powiatu, dla naszych tutaj klientów, którzy na co dzień obsługują starostwo, przychodzą załatwiać różne sprawy, a w przypadku zagrożenia będą mogli sobie ukryć się w przypadku zagrożenia, no i parking będzie też dostępny dla osób podziemny i nadziemny. I tam też pojawi się dodatkowo 1200 osób do ukrycia, no i prawie 100 miejsc parkingowych, także zarówno w tej części podziemnej, jak i nadziemnej, to też taka inwestycja ważna, jeżeli powstanie, bo tak jak już kolega wspomniał, my jesteśmy na etapie projektowania tych budynków i na to środki pozyskaliśmy.
14: Tak.
15: I to jest tego programu na lata 26-25, który wojewoda zakończył, a teraz w nowym programie, który ma się pojawić już takim pięcioletnim cyklu, będą po prostu inwestycje już ruszały z tych projektów, które w tym roku zostaną opracowane, bo wszystkie muszą być opracowane do końca roku i tak jak kolega już wspomniał, też każdy ten projekt musi uzyskać wszystkie pozwolenia, żeby mogła ta inwestycja ewentualnie w przyszłym roku powstawać, czyli łącznie z pozwoleniem na budowę.
14: No to macie co robić, bo to bardzo poważne inwestycje. Ale działacie w różnych obszarach, też macie do wydatkowania pieniądze na remont magazynu OC.
15: Tak, tutaj też poszerzamy tą bazę taką sprzętową i logistyczną w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i jednym z zadań, które też pozyskaliśmy środki w roku 26, jest to dofinansowanie na remont magazynu, który będzie przeznaczony do garażowania naszego samochodu, który też pozyskaliśmy w zeszłym roku na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej. I remont będzie polegał na przebudowie tego garażu, bo to jest taki stary budynek, który kiedyś był używany w tym naszym ogrodniku jako magazyn sprzętu rolniczego, a my chcemy go dostosować do takich współczesnych czasów. Już tak mówiąc, trzeba wymienić instalacje, pokrycie dachowe, posadzkę nową i ta inwestycja też będzie opiewała na według naszych założeń około 400 tysięcy złotych, z czego 320 pozyskaliśmy od wojewody mazowieckiego, a resztę tutaj w ramach budżetu Starostwa Powiatowego dołożymy. Oczywiście, jeżeli ten przetarg nam się rozstrzygnie, bo jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy tego naszego zadania. I to jest takie kolejne zadanie logistyczne, czyli obszar drugi z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, a pozyskaliśmy też środki na edukację, czyli obszar czwarty. I w tym konkretnym zadaniu tutaj wojewoda podzielił środki równo, po 50% finansujemy my, czyli Starostwo Powiatowe i 50% wojewoda mazowiecki. I w ramach tego zadania, które mamy na nie 20 tysięcy złotych, czyli te po 10 tysięcy równo sprawiedliwie, tak będziemy chcieli przeszkolić pracowników starostwa i naszych jednostek organizacyjnych w zakresie właśnie organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej, postępowania, procedur, jak do tych wszystkich kryzysów się przygotować. I dodatkowo chcemy przeszkolić w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, bo też taka wiedza jest potrzebna, żeby można było sprawnie i bezpiecznie takie agregaty obsługiwać.
14: Już tak na marginesie tych wszystkich działań, taka refleksja, że otoczenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zmienia się bardzo ostatnio. Mówi pan o remoncie magazynu, on również w tej okolicy jest zlokalizowany. Parking podziemny, on ma powstać w miejscu mniej więcej obecnego parkingu, czy...
15: Znaczy,
14: nie?
15: Jeżeli chodzi o lokalizację, to jest naprzeciwko naszego budynku głównego, czyli ten sad.
14: Ten sad.
15: Ten sad, słynny, gdzie młodzież uczyła się obcinać drzewa, a w tej chwili po prostu działka będzie pozyskana, czy jest naszą działką, którą właśnie przeznaczymy na cele. Tam już stoją, w tej chwili ta działka jest taka trochę wykorzystana na cele właśnie ochrony ludności. Mamy
14: tak, tam są magazyny.
15: Cztery takie kontenery, które mają sprzęt wypełniony, zakupiony w zeszłym roku i na tym właśnie, na tej działce będziemy budować podziemny parking i naziemny. Także starostwo się buduje dookoła, PCPR się
14: tak,
15: buduje.
14: Tak, PCPR, teraz... siedziba poradni i PCPR-u właśnie już nawet jest w stanie takim
15: tak,
14: jeszcze
15: i tutaj
14: surowym.
15: Warto dodać, że to są z własnych środków powiatu.
14: To prawda, ale już trochę odbiegliśmy. Dziękuję pięknie za dziś, dziękuję za tę rozmowę. Na pewno do ochrony ludności i obrony cywilnej w naszym powiecie jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Gorzki. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
14: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dziękuję bardzo.
16: Również dziękuję.
13: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Pozostając w krainie głodu, musimy zajrzeć koniecznie do baru Grzegory, Kuznocin 112B. A dzisiaj taka niespodzianka. Danie dnia: zupa kalafiorowa, ryba miruna, do tego ziemniaczki i surówka z kiszonej kapusty, czyli taki piątkowy klasyk. Bar czynny do godziny 19, a w ofercie dodatkowo macie też rybki smażone i morszczuka. Są także pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni ukraińskie, a także wiele innych pyszności w szczegółowym menu, które znajdziecie na Facebooku. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: No to my szybko jeszcze ruszamy do Iłowa, bo wczoraj było wielkie pożegnanie lata. Tam był Kuba Skumiał, mój redakcyjny kolega, który rozmawiał z wszystkimi, którzy się bawili.
1: Siema chłopaki, jak macie na imię?
2: Szymon. Daniel.
3: Kacper.
4: Wiktor.
5: Adam.
1: I na kogo dzisiaj najbardziej czekacie?
2: Ekstazy.
5: Ekstazy.
4: Ekstazy.
1: Ekstazy, czekam na kakao. To chyba fani Ekstazy. Skąd wy w ogóle dzisiaj przyjechaliście?
2: Mała Wieś.
1: A gdzieś Mała Wieś? Wyszogród, tak? Czego najczęściej słuchacie na imprezach? Bo na pewno domówki jakieś macie. Wiele ludzi mówi, że disco polo jest dosyć cringe'owe i tak dalej. No ale jednak wszyscy znają.
3: Disco polo bardzo fajne jest, polecam słuchać. Najlepiej jak jest jakiś mixtape, taki basik jeszcze gra, to wtedy jest najlepiej.
1: Dobra, to jeszcze kogo pozdrawiacie?
2: Chłopaku z kwadratu.
6: Pozdrawiam ADK Boysów.
4: Mojego tatę Jacka.
3: Pozdrawiam moją całą rodzinę.
4: Mamę, tatę, babcię, dziadka, no i wszystkich.
1: No i dobra, dziękuję bardzo.
0: No i my też pozdrawiamy. Fotogaleria na tusochaczew.pl.
7: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: Kierunek godzina 12, kierunek wiadomości w Radiu Sochaczew i połowa piątello zleciała.

0: Reklama. Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę. Ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę. Ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę. Ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
1: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Hip-Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Punktualnie w południe o 12 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
10: Kolejny odcinek drogi powiatowej w gminie Rybno do remontu. Podpisano umowę z wykonawcą. Są jeszcze wolne miejsca w sochaczewskich przedszkolach publicznych. Ratusz zachęca do zapisów. W tym serwisie także zaproszenie do Sanynickiego Pałacu na ciekawą komedię. Monika Figut. Przechodzimy do wiadomości lokalnych. Rusza przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Szwarocin-Erminów do granicy naszego powiatu. W starostwie powiatowym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którą jest lokalna firma Drogbet. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 1,5 miliona złotych. Jak podczas spotkania mówiła starosta Jolanta Gonta, koszt inwestycji okazał się niższy niż zakładano, dzięki czemu wkład własny powiatu i gminy Rybno będzie dużo mniejszy.
11: Mamy dzisiaj sytuację taką, że kosztorys, który przygotowaliśmy, na szczęście został w przetargu, że tak powiem, może nie to obniżony, jest dużo niższy. Dla nas jest to spora oszczędność, bo inwestycja będzie nas kosztowała 1 900 000, czyli jak Państwo policzycie, to po 200 parę tysięcy zostaje na dwa samorządy.
10: Wagę inwestycji dla mieszkańców podkreślił wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
12: To jest to bardzo ważny odcinek. Odcinek drogi, który łączy dwa powiaty, powiat łowicki z powiatem sochaczewskim oraz dwa województwa. Województwo mazowieckie z województwem łódzkim. Inwestycja, która poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
10: Ratusz informuje, że są jeszcze pojedyncze, wolne miejsca w sochaczewskich przedszkolach publicznych. W swoje progi zapraszają przedszkola numer 1, 3 i 7. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego przedszkola powinni skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką, aby sprawdzić aktualną dostępność miejsc oraz zasady przyjęcia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Miłośnicy spektakli teatralnych powinni rozważyć wizytę w Sannickim Pałacu. Za chwilę będzie tu i wesoło, i muzycznie. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Patrycja Kraśkiewicz z Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 19 w muszli koncertowej przy Pałacu w Sannikach zapraszamy na zabawną komedię muzyczną Doktor Miłość. Czeka na Państwa błyskotliwy humor, świetna gra aktorska oraz ponadczasowe piosenki, między innymi z repertuaru Kabaretu Starszych Panów i Kaliny Jędrusik. Doktor Miłość. Dużo muzyki, dużo śmiechu i oczywiście dużo miłości. 29 sierpnia, godzina 19, Pałac w Sannikach. Wstęp wolny.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
14: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu? Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
13: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A w studiu Radia Sochaczew człowiek, który uwielbia słońce. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, to jest prawda.
9: To jaka pogoda dzisiaj?
16: Słoneczna.
9: Słoneczna, pięknie.
16: Tak.
9: Chmurek trochę jest.
16: Trochę chmurek, nawet ciepło, cieplej niż w ostatnich dniach.
9: To chyba, jest chyba dyplomata, wsadzić kolegę na minę, wyłączyć monitor i improwizuje. 22 stopnie, moi drodzy, w Sochaczewie. Wiatr w porywach nie przekracza ilu Oskar kilometrów na godzinę?
16: 16?
9: No razy dwa mniej więcej.
16: Okay,
9: tak
16: dobra.
9: Jest, więc czasami drzewem telepnie, ale nie martwcie się, nic tam z nieba spadać nie powinno. 24 stopnie jutro i szansa na burzę, 27 stopni w niedzielę i początek przyszłego tygodnia też taki z temperaturami powyżej 20 paru stopni, ale w poniedziałek i wtorek może popadać. Czy ty jeszcze z parasolką w ręku, w drugim ręku okulary przeciwsłoneczne, czy już się nastawiasz, że idzie jesień?
16: Nie, no ja myślę, że jeszcze na słońce się nastawiam.
9: No i tak trzymać.
16: No.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Ja to chciałem zażartować, że się spóźniłeś i w ogóle 6 po 12, a ty dopiero w studiu, ale ty kulturalnie grzecznie czekasz, aż ja skończę rzeczy, których nie zrobiłem podczas dyżuru.
16: Tak, no wiesz, ale fajnie tutaj sobie porozmawiamy, wiesz, pogadamy.
9: Dokładnie, poza tym dawno się nie widzieliśmy. Ty w rozjazdach,
16: tak,
9: i pielgrzymkach, pracy dużo, przelotem tu wydarzenia. Jak ty znajdujesz na to wszystko czas?
16: Nie wiem, to jakoś się chyba samo dzieje, wiesz, po prostu.
9: A ty z tych dobrze zorganizowanych, czy różnie to
16: nie,
9: bywa?
16: Nie, różnie. Ja to tak spontanicznie lubię najbardziej, wiesz, coś tak na ostatnią chwilę zrobić, nie? Czyli... Ale jakoś to się wszystko magicznie dzieje. Ja
9: czyli
16: to...
9: dzisiaj jakieś tematy na ostatnią chwilę, konkursy, czy wprowadzamy delikatnie nóżką w weekend?
16: Zobaczymy, ale na pewno w weekend wprowadzamy, tak?
9: Dobrze. Tak jeszcze słówko, bo ty też brałeś udział i w WSC festiwalu w Dniach Sochaczewa, w Disco Bzurze, mnóstwo tych festiwali i atrakcji. Jak wrażenia, czy ty podzielasz ten entuzjazm, że w mieście tyle się dzieje? Może ktoś z artystów przypadł ci do gustu albo z kimś się fajnie gadało?
16: Wiesz co, podzielam zdecydowanie, a jeśli pytasz o to, z kim się fajnie gadało, no to nie będę oryginalny, ale muszę o nim powiedzieć, DJ Dziekan. No to jest taka pozytywna bomba, po prostu energii. Ten człowiek jest niesamowity. On naprawdę się chyba nigdy nie smuci. No podziwiam go.
9: No to mamy kandydata. Gdyby ktoś miał otrzymać honorowe obywatelstwo Sochaczewa...
16: To ja obiema nogami, stopami wszystkim się podpisuję.
9: Gramy. The Cranberries, Just My Imagination, Oskar Tomczyk, chciałbym powiedzieć Cyms w ogóle. W drugiej części dnia wprowadzi was wszystkich w nastrój piątku i wyjścia z pracy.
16: Dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hit dnia, Radio Sochaczew. Dzisiaj człowiek, który wprowadził polskie reggae do stacji radiowych. Nie boję się tego powiedzieć. Bednarek, jego wojownik światła już teraz.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Szczęśliwi ludzie. Happy people, Yasu. Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radio Sahaczew. No i słuchajcie, już powoli odliczamy do weekendu. A tymczasem, mimo że jeszcze weekend przed nami, to bardzo dobrze bawiliście się wczoraj podczas wielkiego pożegnania lata w Iłowie. Iłów do późnych godzin nocnych nie zasnął. Byliśmy tam także i my, no i rozmawialiśmy właśnie z tymi, których na miejscu spotkaliśmy.
1: Siemanko chłopaki, jestem z Radia Sahaczew. Jak macie na imię?
2: Max,
3: Olek,
4: Janek,
5: Adam.
1: Skąd przyjechaliście? Co was pochłonęło, że tutaj przyjechaliście?
5: Dobra zabawa, no!
4: Sahaczewa, dobra zabawa!
5: Czekamy na Małgorzatę Główkę Kama Sutrę.
2: Dokładnie tak.
1: To jeszcze mi powiedzcie, czy zgadzacie się ze stwierdzeniem z Disco Polo? Nikt nie słucha, każdy zna.
5: Dokładnie.
1: Ale słuchasz?
5: No słucham, ale też znam.
4: Ja się przyznaję, że słucham i znam.
5: Ja słucham i znam jak najbardziej.
2: Ja znam, słucham tak średnio.
1: A przyjechaliście z daleka?
2: Sahaczewa.
1: Sahaczew, okej. Okay.
0: Także to właśnie pokazuje, że nawet młodsi pojawili się na tym wydarzeniu, a może przede wszystkim młodsi i od tego disco polo rzeczywiście nie stronią, jak słyszeliśmy. O tych szczegółach będziemy jeszcze informować. Wchodźcie również na Radio Sahaczew na Facebooku czy Instagramie, bo tam relacja właśnie z tego wielkiego pożegnania lata w Iłowie obszerna, to trzeba dodać.
6: Radio Sahaczew. Autopromocja.
7: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sahaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sahaczew.
8: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
9: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
13: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
12: Milk Patrol!
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: wiecie co, no chyba ten numer mi się nie znudzi. Hugel, Moving to the Sun. To jest prawdziwie słoneczna muzyka w Radiu Sochaczew. 20 minut do 13. A tymczasem wracamy do tego, co działo się w Iłowie wczoraj. No bo wczoraj odbyło się wielkie pożegnanie lata, na którym byliśmy. Rozmawialiśmy także z najbardziej miłym człowiekiem prawdopodobnie w tym kraju, czyli z miłym panem.
1: Miły pan przy mikrofonie Radia Sochaczew. Miły pan jest dla nas, dla wszystkich i czy dla widzów dzisiaj też będziesz miły?
2: Elo, elo, no proste, że będę, jakże inaczej. Kurczę, już słyszę, że publika jest liczna, dobrze bawiąca się, no także kurczę, no jak tu nie być miłym dla takiej publiki?
1: Ostatnio byłeś w Sochaczewie na Disco Bzura, jak wspominasz?
2: Wspominam to bardzo tłusto, że tak to ujmę swoim slangiem. Ludzie bawili się przed nią, zacnie. Naprawdę rozkoszna impreza. No i co mogę powiedzieć? Pamiętam też wywiad u was temu 3 tygodnie. Bardzo fajny wywiad. Rozmawialiśmy też o drużynie, której kibicuję. Nie będę tu mówił na wizji, bo to jest drużyna sprzeczna z tutejszą. Ale dobrze wspominam.
1: To jeszcze powiedz kilka słów do słuchaczy Radia Sochaczew tak, abyśmy mogli puścić to przed twoją piosenką.
2: Kochani, Radio Sochaczew, najlepsza muzyka, stąd też moja piosenka w tym momencie musi wybrzmieć na waszej antenie.
0: No i na pewno jeszcze wybrzmi, a z wokalistą rozmawiał Kuba Skumiał, zresztą właśnie miłego pana również zobaczycie w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. W ogóle jeśli byliście na miejscu podczas tego wielkiego pożegnania lata, no to koniecznie szukajcie się również na naszych nagraniach.
3: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama. Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek Pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, COT 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
12: W Radiu Sochaczew jest 13.
13: Gmina Miasto Błonie zaprasza mieszkańców na dożynki. Te już w najbliższą niedzielę są pewne zmiany. Dwaj policjanci z Sochaczewa, przebywając na urlopie, pomogli starszej kobiecie. Szczegóły już za chwilę. Znamy najlepszych wędkarzy tegorocznej edycji Pucharu Wisły. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli w najbliższą, gmina Miasto Błonie zaprasza mieszkańców na dożynki. To kilkuelementowe święto tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą, ale mamy tu pewną zmianę.
14: Wcześniej msze święte odbywały się na amfiteatrze Centrum Kultury albo na rynku. Tym razem jest zmiana, msza święta będzie w kościele o godzinie 15 w kościele Świętej Trójcy. Potem korowodem przejdziemy delegacją na amfiteatr Centrum Kultury i tam będzie dalsza część uroczystości, prezentacja wieńców dożynkowych, a także występy naszych zespołów, nasze stoiska, no i przede wszystkim piknik i dobra zabawa.
13: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka. W programie dożynek znalazło się również zwiedzanie rynku z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej.
14: No już teraz jest co zwiedzać w samym centrum. Jest sporo ciekawostek, sporo ciekawych obiektów, gdzie można iść. Ratusz, rynek, Centrum Kultury, przy ratuszu Miś Wojtek, fontanna, na rynku Park Bajka, Muzeum Ziemi Błońskiej, Centrum Kultury i Kreacji, więc jest tego naprawdę sporo.
13: Zwieńczeniem dożynek będzie potańcówka z małą orkiestrą dancingową, która rozpocznie się o godzinie 20.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dwaj policjanci z Sochaczewa, przebywając na urlopie, pomogli starszej kobiecie. Zauważyli ją idącą samotnie w nocy, ubraną nieadekwatnie do pogody. Ponieważ kontakt z kobietą był utrudniony, zadzwonili na numer alarmowy i kobieta została przewieziona do szpitala. Tam okazało się, że ma 94 lata. Obecnie jest już pod opieką rodziny. Niewątpliwie właściwa reakcja funkcjonariuszy uchroniła starszą panią przed przykrymi konsekwencjami jej samotnej nocnej wyprawy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Za nami już 17. edycja Pucharu Wisły, zawodów wędkarskich w Wyszogrodzie organizowanych przez tutejsze koło PZW. Wydarzenie każdego roku przyciąga wędkarzy z całej Polski. Tym razem o tytuł najlepszego zmagało się 82 zawodników. Patronat honorowy nad pucharem objęła burmistrz Wyszogrodu Iwona Gortat, która przyznaje, że sama próbowała wędkarstwa.
15: Pamiętam swoją historię. Było to nabrzeże nad Wisłą w Przęsławicach. Poleciałam z wędką nad Wisłę, ale niestety komary były ode mnie silniejsze. I nie ukrywam, że też jestem miłośniczką ryb, ponieważ w domu posiadam 8 bojowników. Nie jest to może takie bardzo pasja taka z adrenaliną jak tutaj nad Wisłą, ale mówię, rybki zawsze uspokajają.
13: Zwycięzcą Pucharu Wisły został Piotr Rosiński z Wyszkowa, który złowił 2 blisko metrowe sumy i jednego pokaźnego chlenia.
0: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14 będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
19: 14 emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
18: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej tu zaskoczenia nie ma. Wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz, media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś popołudniem do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Na koniec jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: Tłumy, wielkie emocje, szaleństwo pod sceną. Tak wyglądało wczorajsze pożegnanie lata w Iłowie. Jeśli wy byliście na miejscu, chcielibyście odnaleźć się w naszej fotorelacji, załapaliście się na nasz obiektyw, no to te zdjęcia z tego wydarzenia, relacje znajdziecie na tusochaczew.pl. Wchodźcie, sprawdzajcie i szukajcie się właśnie na zdjęciach z naszego obiektywu. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, na początek 13, za chwilę Sibul, Desire czy Sylwia Grzeszczak, jej najnowszy letni hit Mango. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak zaśpiewała o tym, że w letnim kinie zaraz już kończą grać, ale jeszcze się załapiecie na wakacyjny seans na Targowisku Miejskim, bo już w najbliższą sobotę o 21:00 zostanie wyemitowany tam film Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Także kto z was jeszcze nie miał okazji pojawić się właśnie na Targowisku i obejrzeć ten wakacyjny seans, to warto rozważyć taką sytuację już w tę sobotę. Może to być jedna z ostatnich sytuacji tego typu. Tak, no i co? No i śmiało wpadajcie, bo wstęp jest oczywiście wolny. Warto to rozważyć, warto wpaść właśnie na ten seans. A z tego, co słyszałem, film jest całkiem niezły, a więc można się dobrze bawić, można również się pośmiać na tym seansie. Tak, takie słuchy mnie dotarły. A propos właśnie tego Galimatiasu, czyli Kogel Mogel 2. Więcej szczegółów a propos tych weekendowych wydarzeń znajdziecie także na tusłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Także wchodźcie tam śmiało.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
7: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców gminy Sochaczew.
8: Naszymi gośćmi są dzisiaj Dominika Misiak, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
8: I Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców gminy Sochaczew. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Przypomnijmy, 6 września, to jest niedziela, referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Rozmawiamy na ten temat już od jakiegoś czasu, poruszamy różne wątki. Dziś chcemy poruszyć temat planu ogólnego. Waszym zdaniem ten dokument nie jest dobrze przygotowany.
10: Nie,
8: Panie Sebastianie.
10: Plan ogólny nie jest dobrze przygotowany. Różnica jest teraz taka, że zmiany, które zostały wprowadzone, to gmina została z koloru pistacjowego przemalowana na kolor żółty.
8: Co to
10: Czyli
8: znaczy?
10: Wszyscy jesteśmy teraz, mamy strefę rolną i jesteśmy wszyscy rolnikami, według pana wójta. Część uwag rzeczywiście zostało uwzględnionych, ale tylko część. Ja u siebie złożyłem około 5-6 uwag i widzę, że tak może 3 zostały rozpatrzone, tak, do planu ogólnego. Natomiast czy przyjąć plan ogólny? Nie. Plan ogólny trzeba teraz po prostu odrzucić, wprowadzić poprawki i dopiero go przyjąć. Bo jeżeli przyjmiemy go teraz w tej wersji i będziemy chcieli wprowadzać później zmiany, to będzie to trwało bardzo, bardzo długo.
8: Pan mówi, że ze strefy żółtej na zielonej, zielona to...
10: Nie, z zielonej na, z pistacjowej na...
8: No tak, no pistacjowej
10: na
8: żółtą. Na żółtą, czyli tereny rolnicze w tej chwili są proponowane, tak. A ten poprzedni kolor?
10: To była strefa otwarta, czyli tam wtedy nie mogło, nie można było już nic budować. Teraz możemy, mamy strefę rolną, tak? Ale nadal na glebach klasy 5., 6. nie mamy możliwości zabudowy jednorodzinnej. Mamy tam tereny rolnicze, które de facto te gleby do niczego się nie nadają. Na 5., 6. Klasie już tam nic nie rośnie. Tak?
8: Pan powiedział, że nie chcecie, żeby przyjmować ten plan. Rozumiem, że plan przyjęcia planu jest, tak?
10: Pan wójt naciska, żeby przyjąć plan ogólny 31 sierpnia. Argumentuje to, że pozyskał jakiegoś inwestora, tak? Ale 99% mieszkańców na tym aktualnej, na tej aktualnej wersji straci. Straci, tak? I to nie mówimy o jakichś tam małych pieniądzach, tylko mówimy o tym, że nie będą mogli zarządzać swoją ojcowizną, nie będą mogli wykorzystać tej szansy, która teraz jest, jeżeli byśmy wprowadzili poprawki w planie ogólnym, jeżeli byśmy tych ludzi pozabezpieczali, jeżeli byśmy powykorzystywali ciągi komunikacyjne i powyznaczali działki wzdłuż ciągów komunikacyjnych, czyli po prostu wykorzystali ciągłość zabudowy chociażby, tak? Mamy tam infrastrukturę, mamy wodociągi, mamy światło. Mamy teraz rozwiniętą infrastrukturę światłowodową. Także wykorzystujmy te ciągi po to, żeby tych działek było jak najwięcej dla mieszkańców. Bo później się okaże, że nasze dzieci będą musiały wyjeżdżać z tej gminy i kupować działki, żeby budować swój dom w innych gminach.
8: Pani Dominiko była na posiedzeniu komisji, która właśnie była poświęcona temu tematowi, planowi ogólnemu.
9: Tak, ostatnie dwie komisje, które odbyły się jako rada, były poświęcone typowo planowi ogólnemu, który, nie ukrywam, że wzbudza bardzo duże wątpliwości, kontrowersje. Powiem tak, czuję nacisk bardzo duży ze strony pana wójta, żeby przyjąć ten plan. Została wynajęta przez gminę, zatrudniona kolejna firma urbanistyczna, której w moim odczuciu zadaniem było nierozłożenie planu, który jest w tej chwili sporządzony przez obecną firmę na czynniki pierwsze i sprawdzenie, jak się go da naprawić, tylko ich zadaniem było przekonać nas radnych, że plan jest dobry, że plan musimy przyjąć, bo został wykonany rzetelnie. Pewnie plan nie zabezpiecza mieszkańców. Jeżeli ktoś z państwa myśli, słuchaczy, że plan ogólny go nie dotyczy, jest w błędzie. Ten plan ogólny dotyczy każdego z 12 tysięcy mieszkańców. Jeżeli ja jako radna, jedna z 15 osób, mam zagłosować nad tym planem ogólnym, to chciałabym, żeby on możliwie był jak najbardziej idealny. Wiemy, że wszystkich nie zadowolimy, ale chciałabym, żeby te błędy, które wystąpiły w tej chwili przy tym planie, a wiem o tych błędach, bo pomaga nam bardzo wielu niezależnych urbanistów, którzy wprost mówią, gdzie są błędy. Chociażby podstawowym błędem jest to, że w tej chwili w wyliczaniu zapotrzebowania na te strefy zabudowy podawany jest współczynnik, 33,9 metra na osobę kwadratową. Nie ukrywajmy, że gmina Sochaczew jest jedną z zamożniejszych i my mamy narzędzia ku temu, żeby ten współczynnik zwiększyć do 49,9 metra na osobę kwadratowego, tak?
8: Powinniśmy tego więcej użyć. Terenów, z tego co rozumiem, przeznaczyć pod zabudowę.
9: Oczywiście, wtedy byśmy zyskali, podług tego co mamy teraz, 40% więcej terenów pod zabudowę. Nie, z mojej zgody nie ma na to, żeby ten plan przyjąć w tej sytuacji, bo jeżeli widzę brak logiki, a nie jestem osobą wykształconą, jeżeli chodzi o urbanistów czy planistów, jeżeli widzę brak logiki i w ciągu komunikacyjnym są luki typowo przeznaczone na rolnicze, i tam się już nikt nie pobuduje. Dla mnie jest to strata miejsca, bo w tym miejscu mógłby ktoś, owszem, pobudować swój dom, budynek, czy dzieci, czy oddać chociażby wnukom, tak? Nie mamy tej możliwości i dlatego uważam, że nie ma, powinniśmy tego planu przyjmować.
8: Mm-hmm. Panie Sebastianie, też chciał nawet, o tym rozmawialiśmy, porozmawiać o tym planie ogólnym w kontekście CPK.
10: Tak. Mamy część terenów już zablokowanych przez CPK, to jest od Mokasu do Wymysłowa, tak? To są wsie Korzuszki Parcel, Kolonia Parcel, Janaszówek, Wymysłów, już mówiłem, Cinglewo i to są te wszystkie wsie, które są zablokowane, tam nie będzie można dostawać warunków zabudowy. Więc już część terenów mamy zablokowanych. Teraz przy CPK będzie napływ pracowników, którzy będą musieli gdzieś mieszkać, tak? Dalej, mamy też tam sytuację taką, że będą powstawały nowe mieszkania, będą się ludzie budowali, więc wykorzystajmy tą szansę CPK. Z CPK napłyną do tej gminy nowe osoby, tak?
8: Nowi mieszkańcy.
10: Nowi mieszkańcy, tak, dokładnie.
8: Pani Dominika prosi o głos.
9: Powiem odnośnie ostatniej komisji, posiedzenia wspólnych komisji. Jestem o tyle zażenowana, że nie było pana wójta, choć jest to bardzo ważna komisja dla mieszkańców i dla radnych. Plan ogólny, temat, choć jak wiemy 20% gmin to przyjęło i się nie ma co dziwić, bo to jest bardzo trudny temat. Dziwi mnie tylko to, że w świetle referendum, które wisi u nas od kwietnia, gdzie wiadomo było, że coś takiego może się wydarzyć i się wydarzyło, tak? Mamy za ponad lepiej jak tydzień referendum. Pan wójt przedstawia nam pismo za pośrednictwem pani sekretarz z prośbą o przyjęcie tego planu ogólnego, ale co mnie najbardziej zabolało, nie z myślą o mieszkańcach. Nie z myślą o osobach, które nie będą mogły dysponować swoim majątkiem dla dzieci, dla wnuków, tylko z myślą o inwestorze, który ma zamiar prowadzić u nas sprawy swoje związane z firmą. Nie neguję tego, ale dla mnie jako radnej trzeciej kadencji przede wszystkim dobro mieszkańców i ich sprawy są najważniejsze.
8: Musimy kończyć. Trwa kampania referendalna. Przypomnijmy, do kiedy?
10: Do 4 września.
8: Do 4 września, to jest piątek.
10: Tak.
8: Do północy.
10: Tak.
8: Czym chcecie zakończyć naszą rozmowę?
10: Zapraszamy na referendum 6 września. Przyjdźcie, zagłosujcie, wybierzcie przyszłość.
8: Pani Dominika?
9: Ja również zachęcam do udziału w referendum. Jest to demokratyczna możliwość ocenienia władzy i wyboru. Zapraszam również na referendum 6. Dziękuję ślicznie.
8: A zapraszali na referendum Dominika Misiek, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Gminy Sochaczew. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
8: I Sebastian Figac, dziękuję, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
7: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

bardzo prosta do śpiewania jest ta piosenka. Wystarczy robić w refrenie wo, wo. No i już jesteście współtwórcami tego numeru. Kungs w Radio Słuchacze, jeszcze więcej słonecznej muzyki. Oczywiście odliczamy do weekendu. Ale słuchajcie, weekend zaczyna się już dzisiaj w Brochowie. Tak, bo tam...

0: organizują potańcówkę. Od godziny 18 to się wszystko rozpocznie na Ryneczku, a zagra zespół Speed. Na to wydarzenie zaprasza wójt gminy Brochów Piotr Szymański razem właśnie z całym samorządem gminnym. Co oprócz muzyki, oprócz potańcówki, animacje do najmłodszych, znajdą się dmuchańce, będzie także słodka niespodzianka czy grill. Tak jest. Także jeśli chcielibyście w weekend wejść już dzisiaj, no to potańcówka w Brochowie się poleca. Więcej szczegółów znajdziecie na tusachaczew.pl.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Robin Gibbs, pozdrowieniami dla wszystkich Julii, czyli Juliet w głośnikach w Radiu Sochaczew. Już za 10 minut najnowsze wiadomości, oprócz tych z całej okolicy, to także te aktualne z kraju, a także ze świata będzie. A w ramach tych wiadomości o weekendowych szkoleniach krajowego treningu reagowania. Czym jest ten krajowy trening reagowania i czym mają być te szkolenia? O tym już za kilka chwil.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
3: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
2: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
3: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
2: Szczególnymi gościmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: Jest punktualnie 14 w Radiu Sochaczew.
13: Rusza warta 500 000 złotych inwestycja w zespole szkół w Teresinie. To pieniądze od spółki CPK pozyskane przez powiat. Od tego zaczynamy. Na dzisiejszej sesji radni miasta Sochaczew przyjęli plan ogólny. Szczegóły za chwilę. Nie milkną echa wielkiego pożegnania lata w Iłowie. Byliśmy na miejscu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Dziś w starostwie powiatowym podpisano umowę na wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych w zespole szkół w Teresinie. To inwestycja warta blisko 500 000 złotych, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja od spółki CPK. Dla szkoły to zadanie ma znaczenie strategiczne.
14: Dzisiejsza inwestycja, którą za chwileczkę podpiszemy, to jest krok milowy do wielkiego rozwoju naszej placówki. W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesna pracownia z możliwością przedzielenia jej na dwie oddzielne pracownie, co w przyszłości da podstawy do tego, żeby między innymi stworzyć środki egzaminacyjne dla moich uczniów. Szkoła się rozrasta. Przez ostatnie 5 lat zwiększyliśmy nabór. Liczba oddziałów z 10 wzrosła do 15. Dzisiaj w szkole kształci się już ponad 400 uczniów. Tak naprawdę ten dynamiczny rozwój jest dzięki wspaniałej współpracy ze starostwem powiatowym. Port Polska daje możliwości, na które szkoła czeka.
13: Mówił dyrektor placówki Krzysztof Paradowski. W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział także Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia.
15: My mamy ten zaszczyt i możliwość wspierania finansowego takich celów rozwoju edukacji w powiecie, które wprost przekładają się na przyszłe zagospodarowanie i przyszły rozwój całego regionu Mazowsza Zachodniego.
13: Na dzisiejszej sesji radni miasta Sochaczew przyjęli plan ogólny. To ważny dokument urbanistyczny i planistyczny wymagany od samorządów przez ustawodawcę. Uchwalenie planu przed upływem sierpnia ułatwi naszemu miastu sięganie po środki zewnętrzne.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Na scenie wielkie gwiazdy, a pod nią wielkie tłumy. To było rzeczywiście wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Mieszkańcy przybyli wysłuchać takich gwiazd jak Skolim, Zenek Martyniuk, Klasik czy zespół Boys. Impreza ma już 26 lat i od początku wspierają samorząd gminy Iłów. Na miejscu spotkaliśmy wójta Jana Kraśniewskiego.
0: Ja byłem przy narodzinach tej imprezy, bo dzisiaj to jest 26. edycja. Oczywiście trzymam kciuki, żeby publiczność się dobrze bawiła. Pogoda dopisała. Sądzę, że wszystko się uda. Natomiast byłem już tam przy scenie. Występują w tej chwili dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że atmosfera narasta.
13: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
16: Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
17: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
18: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
17: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
16: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
19: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
16: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 24 stopnie Celsjusza na plusie w Sochaczewiach okolicach. I czy będzie cieplej? No i jeszcze do 26 powinno dobić. Dużo słońca cały czas, no i te chmury, chociaż delikatnie z nami również są, to tego słońca tak w całości nie przykryją. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powiew z prędkością 33 km na godzinę, więc od czasu do czasu może trochę mocniej zawiać. A to wszystko z południowego wschodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A tymczasem pozdrawiamy każdą słuchającą nas Patkę Wariatkę. Tak, no bo to właśnie Patrycja ma dzisiaj imieniny, także Aleksy czy Augustyn, Aleksander, Julian oraz Felix. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj świętują, czy imieniny, czy na przykład coś innego. Można świętować na przykład Święto Lotnictwa Polskiego, bo też jest dzisiaj w kalendarzu, czy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No, dużo pretekstów jest do tego właśnie świętowania. No i odliczamy do weekendu, moi drodzy. A to wszystko przy najlepszych dźwiękach. Z nami na początek 14 Kasia Kowalska, a za chwilę Taylor Swift czy grupa Ira. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Taylor Swift w Radio Sochaczew, a tak się składa. Słuchajcie, że no, wiele gwiazd wystąpiło podczas wczorajszego pożegnania lata w Iłowie. Dobrze znacie te ksywki i te nazwiska. A jedną z nich był Skolim, który ostatnio w naszych stronach pojawiał się podczas WSC Festiwalu. Wtedy nie udało się go złapać na krótką rozmowę, ale tym razem się nam udało i właśnie ze Skolimem podczas pożegnania lata w Iłowie rozmawiał Kuba Skomiała.
1: Przy mikrofonie Radio Sochaczew Skolim na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie 2026. Powiedz mi, ostatnio byłeś na WSC Festiwalu. Jak wspominasz Sochaczew?
2: No, rekordowo, cudownie. Przyznam się szczerze, że i publiczność przepięknie mnie przywitała i ludzie pod postacią pana burmistrza też fajnie wszystko było zorganizowane. No dla mnie też szczególne miasto, bo mam w Sochaczewie rodzinę i mój wujek był i babcia i sąsiedzi, także bardzo się cieszę. Super, wszyscy ludzie, chyba rekordowa frekwencja, cudowni ludzie, więc Sochaczew absolutnie top, przepięknie. Jeszcze dostałem koszulkę lokalnego klubu Orkan, dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
2: Także pięknie chciałem podziękować.
1: Wiem, że masz jakieś wspomnienia z Radiem Sochaczew i z Tomkiem Sochaczew.
2: Tak, Radio Sochaczew i Tomek no, zaczęli grać jako pierwsi moje utwory i Wyglądasz Idealnie, też jako jedna z pierwszych rozgłośni. No i wcześniejsze utwory, gdzie próbowałem swoich sił. Także i mieszkańcom Sochaczewa i dla Radia Sochaczew chciałem przepięknie podziękować, że dają szansę, że nie zamykają się na młodych twórców. Bardzo to jest miłe i uważam, że dużo wiatru w żagle właśnie w Sochaczewie też dostałem, bo często na prywatkę w Radiu Sochaczew przyjeżdżałem.
1: I na ostatnie zapytam się, czy poproszę cię o kilka słów dla słuchaczy Radia Sochaczew, tak abyśmy mogli puścić to przed twoją piosenką.
2: Witam drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim, pozdrawiam Radio Sochaczew, a przed wami Skolim.
0: Na piosenki Skolima jeszcze na pewno przyjdzie czas, ale właśnie relacje z pożegnania lata w Iłowie znajdziecie na Instagramie i Facebooku Radio Sochaczew, tam więcej informacji.

0: Tu radio słuchacze, wiesz co więcej słonecznej muzyki, a już za chwilę. Audycja o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum, czyli jak co piątek o tej porze kosmetologika. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
8: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
7: Milk Patrol.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
16: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
17: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
18: Końcówka wakacji się zbliża, te ostatnie dni słońca, no tak w tym roku mieliśmy trochę mniej niż ogólnie, więc cierpimy z tego powodu, ale uśmiech na Pani twarzy jest, rozumiem, że sezon wakacyjny całkiem niezły.
19: Tak, tak, pewnie.
18: Dobrze, Pani Anna Orzeszek, kosmetolożka, właścicielka Prestige Center Sochaczew, nasza specjalistka.
19: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Ważna sprawa związana z tym, jak sprawdzić, jakie mamy typy skóry, bo wspominała Pani, że teraz technologia też w służbie ludzkości. Czy to jest rzecz, którą każdy gdzieś tam powinien znać i powinien wiedzieć o sobie?
19: Tak, jak najbardziej trzeba sobie sprawdzić swój typ skóry. Do tego no, teraz służą nowe technologie, my mamy już komputerowe badanie skóry i można sobie tak i pod mikroskopem i jakby w głębszych warstwach sprawdzić, co tam się dzieje. I to nie jest też tak, że jak mamy lat 15-16, mamy taki typ skóry, to za 20 kolejnych lat mamy ten sam typ skóry. To jest też zmienna od czynników zewnętrznych i od tego, co stosujemy, więc warto to sobie sprawdzać, bo zdarza się, że kiedyś tam pani miała cerę trądzikową ze skłonnością do jakiegoś wydzielania się sebum czy łoju, a teraz na przykład już wcale nie ma tak, tylko już jest cera bardziej pod skłonności naczyniowe, tak, więc trzeba to sprawdzać i to tak raz na 5 lat by wypadało minimum.
18: I jak to możemy zrobić? Jeżeli mnie interesuje, to właśnie chciałbym dowiedzieć się, bo na przykład mam coś na oku, chciałbym, nie wiem, nawilżać bardziej skórę i jak się dowiedzieć, jakie kosmetyki powinienem dobrać, jak się dowiedzieć, jaki mam typ skóry?
19: To najprościej jest umówić się do kosmetologa, czyli do nas, ale też nie będę mówiła, jest w Sochaczewie mocna konkurencja, więc po prostu umówić się do dobrego salonu renomowanego i zbadać sobie swój typ skóry. U nas to jest tak, że my w ogóle konsultacje przeprowadzamy bezpłatne. Można do nas przyjść, tylko trzeba się umówić. Nie ma także z ulicy. I wtedy my sprawdzamy pod lampką, rozmawiamy, opowiadamy, sprawdzamy, jaki jest typ cery. I bezpłatnym jest, owszem, takie po prostu pierwsze, co na oko. Natomiast jak ktoś chce już komputerowe z takim całym rozeznaniem, no to to już jest jakiś tam nieduży koszt, ale też jest taka opcja. Wtedy zaglądamy w głębsze warstwy i sprawdzamy, dobieramy i przebarwienia, i naczynia, i warstwy tych naskórków, dobieramy odpowiednie pielęgnacje. Więc no, co trzeba zrobić? Trzeba po prostu przyjść.
18: Tak. I rozumiem, że dalsze kroki są takie, że jeżeli ktoś ma pytania związane z codzienną pielęgnacją, szamponem, czy swoim trybem życia, czy tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, o tych częstszych prysznicach, to tutaj ta doraźna pomoc w postaci przekazanej wiedzy następuje.
19: No, tak, my jesteśmy typowo od tego, więc my jak najbardziej zachęcamy i jeżeli ktoś do nas przyjdzie, dowie się, jaką ma cerę i nawet nie pójdzie zabiegowo, to zawsze gdzieś tam jednak kosmetyki. Te kosmetyki profesjonalne są zupełnie inne od kosmetyków drogeryjnych, więc zawsze, jak nie u nas, to jeszcze gdzieś tam opowiadamy, gdzie można zakupić coś naprawdę dobrego, bo jest ogromna różnica i w wydajności produktów potem, i w działaniu. Nie mamy niezadowolonych klientów. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to naprawdę działamy z polskimi markami i jest zawsze
18: to jest ten bardzo ważny aspekt edukacyjny, prawda? No bo to też chodzi o zdrowie.
19: No, tak.
18: Muszę zapytać jeszcze, jak dowiedzieć się, czy kosmetyki, które mam, są dla mnie odpowiednie? I to jest właśnie ta droga, o której mówiliśmy.
19: No tak, jak się dowiedzieć? No po prostu przyjść. Bardzo często też my zapraszamy już na taką konsultację bezpłatną. Prosimy, żeby dana osoba wzięła kosmetyki, które już ma w domu, bo potem jest, o, mam taki niebieski coś tam, mam żel takiej firmy, ale nie wiem jaki, więc nawet końcówki po prostu z całą torebeczką swoich kosmetyków, żelem do mycia twarzy, serum, kremem, takim, po prostu klienci do nas przychodzą, pokazują i my obrazujemy. My nie jest tak, że mówimy, że wszystko jest złe. My mówimy, że po prostu to ma to, to ma to, to można zostawić, tego nie używać, a w zamian za to zrobić tak. Więc no jakby cały taki, tak jak się idzie do dietetyka i opowie, co trzeba, kiedy, jak, po co, tak, na co i dlaczego, to u nas jest tak ze skórą. Po prostu dajemy temu jakby jakiś cykl ciągle.
18: Okej, a jakie są pani wnioski? My ogólnie, jako mieszkańcy i naszego regionu, i Polacy, potrafimy dobrać sobie kosmetyki, czy po prostu idziemy na zakupy jak do marketu?
19: Nie, idziemy na zakupy i kupujemy wzrokowo to, co nam po prostu przed oczami zaświeci.
18: Czyli to, co reklamodawcy nam już sugerują.
19: Tak, tak, kupujemy reklamą i jednak no marża sklepu robi swoje. Jeżeli jest kosmetyk, krem do twarzy, który kosztuje, nie wiem, 20-30 zł, to jest marża sklepu, produkcja i tak dalej. Na wsad zostaje nic, więc smarujemy się tylko czymś, co wydaje nam się, że kupiliśmy odpowiednio. No a potem są tego konsekwencje, nie? Że jednak ja nie mówię, że tylko zabiegowo i że tam tylko, nie wiem, mezoterapię nakłuwać się i odmładzać botoksu. Nie, nie. Można pielęgnacyjnie naprawdę znacznie podnieść sobie jakość skóry i odjąć parę lat. Tylko no trzeba wiedzieć jak.
18: I to jest zachęta do wizyt, moi drodzy, naprawdę. Natomiast jak już jesteśmy po urlopie, wracamy i okazuje się, że gdzieś tam pojawiają się pewne przebarwienia, czy pęknięte naczynka, czy coś tam skórnego, to jak sobie możemy doraźnie pomóc? Co zrobić w takich sytuacjach?
19: No
18: czy to
19: tak,
18: też jest właśnie tup?
19: Tak, tak. Jak najbardziej trzeba przyjść i zobaczyć, co to jest, bo bardzo często jest tak, że pani nam przychodzi z zaczerwienioną skórą i mówi, że ma popękane naczynka, a się okazuje, że wcale popękanych naczynek to ona nie ma, tylko jest rumień, na przykład początek trądziku różowatego albo jeszcze coś innego. Więc zawsze jest tup do nas, do gabinetu, żeby sprawdzić i są na to jak najbardziej sposoby. Teraz jak już jest koniec wakacji, to powoli przygotowujemy się do sezonu jesienno-zimowego i zaczynamy już terapie laserowe i kwasowe. I tutaj jest cała gama zabiegów na popękane naczynka. Znaczy naczynka w sumie to zamykamy po prostu. Zamykamy, już ich nie ma, ale żeby zmniejszyć tą naczyniowość, żeby te naczynia, bo one nie ukrywajmy, one są nam potrzebne, to jest normalne, że mamy, tylko musimy je schować jakby w głębsze warstwy skóry, żeby ta naczyniowość nam się cofnęła do głębszych warstw skóry, potrzebujemy już terapii, a te terapie robimy jesienią i
18: to
19: zimą.
18: Chodzi o to, żeby słońce nie podrażniało tego, czy wtedy jest bezpiecznie, czy czemu akurat
19: taka chodzi o
18: pora?
19: To, że jakby naczynia, jak są podrażniane właśnie nieodpowiednią pielęgnacją i tam słońcem i tym wszystkim, to one nam wychodzą jakby na zewnątrz. I to jest naturalne, że my je mamy. My nie chcemy się ich 100% pozbyć, my chcemy, żeby te naczynia nam się cofnęły w głębsze warstwy skóry. My zamykamy tylko to, co jest zewnętrznym pajączkiem, czy co jest widoczne, ale po już w takich terapiach kwasowych, gdzie nam się ta naczyniowość cofa, to daje nam to taki efekt, że jak ktoś wcześniej rumienił się na przykład na ciepło, zimno, jak wchodzi, wychodzi z danego pomieszczenia, a po terapiach kwasowych już tego nie ma, bo po prostu nam się ta naczyniowość jakby cofa w te głębsze warstwy skóry, tak jak być powinno. I nie jesteśmy tak reaktywni na zmiany temperatur. I tak podobnie jest też z przebarwieniami, no bo jak nam wyjdą przebarwienia w lecie, bardzo często to jest tak, okej, okay, no przez słońce, że tam, ale to nie jest tylko przez słońce, tylko to jest słońce w połączeniu na przykład z jakimś nieodpowiednim lekiem, który przyjmowaliśmy, antybiotyki są bardzo często światłoczułe i nawet...
18: Bo o tym też nie mówiliśmy, a tak. To, co przyjmujemy, to, co w żołądku, w wątrobie często gdzieś właśnie skórą wychodzi.
19: Tak, tak, tak. I bardzo często jest tak, że przebarwienia są jakby idą w parze z zaburzeniami pohormonalnymi, tak? Po ciąży, po reakcji na, nie wiem, picie zwykłego dziurawca plus słońce też nam daje efekt właśnie różnych przebarwień, więc tego jest wiele, no ale dobrze, no stało się, mamy to przebarwienie, polecie i co zrobić, no oczywiście przyjść do nas i my to ocenimy, czy to jest pojedyncza, mała zmiana melaniny w skórze właściwej, która w tym roku jest powiedzmy, nie wiem, 0,5 centymetra, parę milimetrów, a za 2-3 lata będzie to wielką plamą i to nie jest tak, że my tą plamę usuniemy 100%, ale my cofniemy proces wydzielania się tej melaniny, zmniejszymy widoczność jakieś 70%, to jest realne, nie 100%, 70%, ale już w kolejnym sezonie letnim ta melanina nie będzie nam się dalej wydzielała i ta plama nam się nie będzie powiększała. Tak. Czasami jest tak, że melazmę usuwamy w 100%, ale to jest jakby inne. To jest tylko takie raz wytworzone kontaktowe i to się stało i to zewnętrznie nam się wyłuszczy.
18: Kropka, ślad.
19: Nie, melazmy to są takie duże plamy pohormonalne na czole, jak ktoś na przykład, bardzo często kobiety mają po ciążach, właśnie po jakichś lekach z kontaktem na słońce. Okay. Taka nagle plama albo przy ustach, gdzie ktoś wygląda jak po prostu brudny. I coś się wydarzyło, coś się stało i to nie musi tego być. To nie jest tak, że to się stało i to już będzie na zawsze. To idzie cofnąć i to akurat idzie cofnąć nawet do 100% i z tym mamy sukcesy. I często jest tak, że te osoby, którym usunęliśmy te plamy, przychodzą dalej, owszem, ale już nie mają tych plam w kolejnych sezonach w tych samych miejscach, tylko na przykład gdzieś tam na żuchwie, na szyi, bo tutaj pani się zapomniały, a na twarzy jest okej. Okay. Więc plamy są różne, bo są melazmy, są też plamy takie pojedyncze, małe melaniny pękające, to są wtedy takie małe, ciemne plamki. One się też nieładnie nazywają starczymi i czasami na dłoniach się robią, na dekoldach. No, tego nie cofniemy 100%, cofniemy 70% i spowodujemy, że w kolejnych sezonach nie będą nam się powiększały. No i tyle.
18: A jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie powakacyjne, z czym klienci, klientki przychodzą, poza naczynkami, poza właśnie jakimiś odbarwieniami, coś jeszcze się trafia takiego, na przykład związanego, nie wiem, że ta skóra gdzieś tam swędzi, że coś się dzieje?
19: Bardzo często wysuszona skóra, bardzo często właśnie ten efekt całej twarzy, że to jest takie jednak znacznie starzej panie wyglądają, tak jak się zadziały te melazmy, czy twarz, szyja, dekolt, że ta skóra trochę wytraciła tej wody, to owszem, pomagamy, ale też bardzo często po wakacjach, no gdzieś tam w świecie różne baseny, różne zbiorniki wody, dużo nam osób wraca niestety z kurzejkami. No już nie chcę mówić o grzybicach, bo też bywa, ale ostatnio w ogóle u nas jest jakieś zagłębie teraz problemów kurzejkowych, które też usuwamy laserowo, ale to jest teraz temat taki rzeka, bo bardzo często ludzie szukają pomocy, próbują sobie zamrażać, wymrażać, usuwają, a nic nie idzie, więc no wtedy jak trwoga, to do nas ktoś
18: no to dobrze,
19: trafia.
18: Że do was, dlatego że teraz internet jest źródłem po prostu tak niesamowitych pomysłów.
19: A jakby jesteśmy ostatnim punktem zaczepienia i zawsze dajemy już taki sukces. No nie mamy z tym niepowodzeń, mamy laser do usuwania tego jest konkretnie. No zresztą można wejść sobie, poczytać opinię, bo no jak ktoś już naprawdę z bólem, bo jednak kurzajka źle leczona gdzieś tam wrasta głęboko i boli, no to czasami ludzie do nas ledwo przychodzą. a wychodzą już normalnie, więc
18: to jest najlepsza wizytówka. I do tych konsultacji, do rozwiązywania problemów właśnie poprzez bezpośrednią wizytę, do tego chyba będę najbardziej zachęcał, no bo do tego też się sprowadzały nasze rozmowy, że jeżeli mamy wątpliwości, albo coś nie działa, albo coś ze skórą jest nie tak, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż konsultacja ze specjalistą.
19: Skonsultować się zawsze można, jak najbardziej zapraszamy, jesteśmy otwarte, to nic nie kosztuje, no robimy to w sumie dla was, nie?
18: O to chodzi. Bardzo pani dziękuję, kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Sochaczew i nasza specjalistka była w studiu. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
16: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
17: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: 95 FM. Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Tak zakręconej loterii.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

Dua Lipa z takim przesłaniem, żeby się nie przejmować. Tak. A już za kilka chwil, punktualnie o 15:00 najnowsze wiadomości. Będzie w nich o wielu wydarzeniach weekendowych, bo na przykład będziemy mówić o festynie i wielkim wydarzeniu muzycznym w gminie Rybno. W amfiteatrze w najbliższy weekend ze sprawą tańców całego świata będzie z kolei latynoamerykańsko. No, a już za moment także o wieczorze poetyckim z Soraczewskimi wieczorami literackimi. Atut. O tych rzeczach punktualnie o 15:00. Do tego czasu jeszcze najbardziej słoneczna wokalistka, przynajmniej jeśli chodzi o pseudonim, czyli Lato.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Słuchacie Radia Sochaczew, jest punktualnie 15, a więc wiadomości.
8: Przed nami weekend pełen wydarzeń. Gmina Rybno zaprasza na festyn i wielkie wydarzenie muzyczne. Szczegóły już za chwilę. W amfiteatrze ostatnie spotkanie z cyklu Tańce z całego świata będzie latynoamerykańsko. Na szczególny wieczór poetycki zapraszają Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W gminie Rybno szykuje się weekend pełen atrakcji. Wójt Damian Jaworski zaprasza do wspólnego świętowania. Szczególnie ciekawie zapowiada się sobota.
9: Kulminacją tegorocznych obchodów będzie 29 sierpnia festyn odpustowy, czyli wielkie wydarzenie muzyczne. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin, koncerty zespołów muzycznych, strefę gastronomiczną, atrakcje dla dzieci oraz liczne niespodzianki. I na zakończenie wakacji, czyli 30 sierpnia w niedzielę, zapraszam do udziału w 7. gminnym spływie kajakowym.
8: Także w najbliższą sobotę ostatnie spotkanie z cyklu Tańce z całego świata. Tym razem na przybyłych czekać będą gorące latynoamerykańskie rytmy i salsa. Zajęcia poprowadzi Barbara Zielińska, doświadczona tancerka, choreografka i instruktorka tańców latynoamerykańskich. Start o godzinie 19.45 w amfiteatrze. Jakub Okraska z ratusza przekonuje, że warto skorzystać z plenerowej lekcji.
10: Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w tym tańcu, to nic nie kosztuje. Przychodzimy, nie musimy posiadać żadnych umiejętności tanecznych, ani specjalistycznego stroju czy też butów. Nie musimy również posiadać partnera. Program warsztatów jest tak przygotowany, żebyśmy przychodząc bez partnera również mogli w nich uczestniczyć i żeby fajnie, przyjemnie spędzić czas. 29 sierpnia warsztaty salsy.
8: I jeszcze zaproszenie Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut na szczególny wieczór poetycki. O szczegółach Roma Bielecka.
11: Zmarła nasza atutowa koleżanka, przyjaciółka, poetka Basia Gradek. 28 sierpnia o godzinie 18 w Bibliotece Miejskiej Sochaczewskie Wieczory Poetyckie Atut organizują spotkanie poświęcone pamięci Basi Gradek. Będziemy czytać jej wiersze, wspominać wyjątkowo niepowtarzalną, wrażliwą Baś. Powtórzę datę spotkania. 28 sierpnia o godzinie 18. Zapraszamy.
8: Więcej informacji lokalnych w kolejnych serwisach. Zapraszam.
12: Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy, ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No teraz trochę więcej chmurek się pojawiło, ale to słońce jeszcze do nas zajrzy dzisiaj na pewno. 24 stopnie Celsjusza zarówno na termometrach, jak i ta temperatura realna odczuwalna. Ciśnienie wysokie cały czas na poziomie 1018 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 30 km na godzinę, ale ta prędkość wiatru, z tego co widzę, znacznie spada.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No to co? Kto z Was bawił się wczoraj na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie i w ten sposób imprezowo, tanecznie, muzycznie rozpoczął weekend? Dajcie znać. Piszcie do nas na Instagramie i na Facebooku i dzielcie się swoimi wrażeniami i właśnie z tej imprezy. Dr. Alban, sing Alleluja na początek 15. Za chwilę Marisa, Ariana, a także Pitbull w duecie z Chrisem Brownem. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Pitbull, Chris Brown, International Love, Radio Sochaczew, a tymczasem międzynarodowy transfer w Orkanie Sochaczew. Zawodnikiem sochaczewskich rugbystów został doświadczony Kleber Gelado Diaz da Silva Junior, który jest kapitanem reprezentacji Brazylii w rugby. Więc to jest naprawdę dobra sytuacja i dobra wiadomość. Co ważne, jest też aktualnie grającym zawodnikiem, a podczas swoich klubowych zmagań, to na przykład reprezentował Cobras Brazil Rugby, później grał także w kolejnych drużynach, na przykład w Super Rugby Americas, czy był podstawowym zawodnikiem przeciwko Capybaras. No muszę przyznać, że te nazwy drużyn latynoamerykańskich są specyficzne. Ale to kapitan Brazylii w Orkanie, więc wiadomość, no, którą się klub podzielił. Więcej szczegółów także już wkrótce na antenie Radia Sochaczew oraz na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
16: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic, to dla Was sprawdzam. No, most w ulicy Płockiej w stronę centrum, tam się może miejscami zakorkować. Podobnie na przykład na ulicy Warszawskiej między tymi dwoma największymi skrzyżowaniami Staszica z ulicą Staszica z Aleją 600-lecia, czy ulica Piłsudskiego przy Warszawskiej. Tutaj, jeśli chodzi o Piłsudskiego, to już kłopotliwy może być wyjazd z Olimpijskiej momentami. No i Traugutta już powoli zaczyna ten ruch na tę ulicę wjeżdżać, ale nie jest jeszcze tak intensywny i jeszcze tak dużych korków w tym momencie tam nie ma. Obwodnica miasta, to dla Was sprawdzam. Okolice Ronda w Kuznocinie, tam drobne utrudnienia. Możecie trochę zwolnić w okolicach Ronda Braci Garczyńskich, czyli w tym rondzie przy Żyrardowskim, przy ulicy Żyrardowskiej, no tam też. Oprócz tego, wylotówki z Sochaczewa, 92 w stronę Warszawy. Tutaj tak na poważnie, zatrzymacie się dopiero w Błoniu, na skrzyżowaniu, później w Święcicach i w Ołtarzewie, a oprócz tego nie zgłaszacie dużych, niespodziewanych trudności. 92 w stronę Łowicza, tutaj właściwie bez dużego ruchu. 50 w stronę Wyszogrodu. Tutaj widzę drobne utrudnienia w okolicach Ronda w Ruszkach Janowie, a właściwie za tym rondem tam drobne kłopoty z tego co widzę. 50 w stronę Żyrardowa, tutaj kłopoty się mogą pojawić w okolicach Ronda w Wiskitkach, oprócz tego bez problemów większych. 705 w stronę Skierniewic, no tu cały czas nowa sucha się kłania i ta tymczasowa sygnalizacja świetlna. Tam trochę czasu stracicie, a 705 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa, właściwie bezproblemowa.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Hip-Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie, na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny. W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew, jest 17.
11: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
12: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
11: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
13: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
4: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo za AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
11: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
7: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
16: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro pierwszy mecz klubu piłkarskiego Orkan pod wodzą nowego trenera Macieja Przybylskiego.
17: W sobotę mamy mecz o 16 ze świtem Starość Reby i będzie to naprawdę bardzo ciężkie spotkanie i z zawodników przestrzegam cały tydzień. Wygraliśmy z nimi mecz w Pucharze, to są dwa różne mecze, oni też byli w takim okresie, gdzie dużo zawodników nie było, teraz wiem, że będą, więc ten mecz po prostu będzie zupełnie innym, a przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo mamy cele, mamy 14 dni i 5 meczów do rozegrania przy dobrych wiatrach, więc naprawdę będzie tego grania dużo dla wszystkich i zapraszamy na mecze, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno postaram się o bardzo dobry rezultat.
16: Stadion Miejski przy Warszawskiej, godzina 16. Rusza Płocka Serie A. W ten weekend zagrają także w warszawskiej okręgówce Orzeł Campinos Promyk Nowa Sucha w niedzielę o 11. Unia Warszawa KS Teresin o 12. Jutro o 15 w ramach płockiej klasy B Spójnia Mała Wieś Gotard Trybno oraz mecz rezerw Sparty Mochowo i Orkanu Sochaczew o 16. W płockiej okręgówce Stoczniowiec Płock, Unia i Łów w niedzielę o 14.30. Na koniec warszawska klasa B i dwa niedzielne mecze, w tym derby powiatu. Piast Feliksów, Bzura Chodaków o 17.00. Rezerwy Milanu Milanówek zagrają z rezerwami Promyka Nowa Sucha o 15.45. Były kapitan i 50-krotny reprezentant Brazylii Kleber Dias da Silva Junior zasili szeregi naszej drużyny, informuje rugby klub Orkan Sochaczew, prezentując postawnego Brazylijczyka. W niedzielę o 14.00 drużyna Tomasza Malesy zagra z ekipą Budmex Rugby w Białymstoku. 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie jest elementem VFM Real Estate sochaczewskiej triady biegowej. Rozpoczęcie wydarzenia na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 o 8.40. Biuro zawodów czynne od 7, a start wspólny w kamionie o 10. Po 10 biegi dziecięce. Także w niedzielę 9 Mistrzostwa Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Mecze na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej.
18: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9 Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
16: Tłumaczy i zaprasza Michał Urliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, organizator rozgrywek.
7: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
15: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: A tymczasem tak na dobry początek tego weekendu, z takim dobrym, weekendowym przesłaniem przychodzi do nas Bledka, która zaraz nam zresztą to wyśpiewa, bo ten numer ma po prostu prosty tytuł Tańcz. No i to jest właśnie to przesłanie.

Manam, szare miraże w Radiu Sochaczew. No to jest numer zdecydowanie energetyczny z kategorii takiego bombastycznego wejścia w weekend. Moi drodzy, a propos weekendu, no to tańce z całego świata pojawią się po raz kolejny w amfiteatrze. Tak jest, będzie można zatańczyć, będzie można nauczyć się nowych kroków. Na pewno to jest podstawowy cel tego spotkania. To spotkanie w amfiteatrze, to już wiecie, znacie miejsce, a jeśli chodzi o godziny, no to od 19.45 do 20.30 te warsztaty się odbędą, wszyscy są na nie zaproszeni. No a tak sprawdzam, jutro a propos tego, jaki taniec tym razem wezmą uczestnicy na tapet, będzie to salsa, a więc jeśli jesteście zainteresowani właśnie tym typem tańca, no to wstęp jest wolny.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Slice Me Night, czyli Fancy, niemiecko-hiszpański piosenkarz. Tak, takie połączenie jest możliwe. Śpiewający jeszcze po angielsku w dodatku. Słuchajcie, już za moment audycja Kiedyś to było. Audycja, w której połączymy wspomnienia z czasów minionych z tym, jak jest obecnie. Dzisiaj naszym gościem będzie jeden z pomysłodawców, organizatorów wczorajszego wielkiego pożegnania Lata w Iłowie, przedsiębiorca, muzyk, współtwórca zespołu Classic, czyli Robert Klatt, z którym Kuba Skumiał porozmawia właśnie na temat tego, jak ta branża, jak muzyka disco polo wyglądała kiedyś, jak wygląda teraz właśnie jego oczami. Co się zmieniło, co zmieniło się na dobre, co jest gorsze, o tym już za moment. A tymczasem w takich szybkich strzałach mogliście zobaczyć już wywiad z Robertem Klattem na Facebooku i Instagramie Radia Sochaczew.
1: Lata 90. czy współczesne disco polo?
2: Nie ma tu różnicy. Tamte miały swój urok i te chwile mają swój urok. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie klasyka, to chyba wolę te czasy, bo dzisiaj tak jesteśmy bardziej komfortowo, podchodzimy do tego, więc fajnie było i wtedy, i teraz jest fajnie.
1: Jolka, Jolka, czy Hej, czy ty wiesz?
2: Hej, czy ty wiesz?
1: Praca jako wokalista, czy jako menadżer?
2: Oj, chyba granie, bo ja na tym graniu tak się bardziej, że tak powiem, wyluzowuję, to jest moja pasja i tak nie muszę za tym wszystkim chodzić. Menadżera mamy, który się zajmuje tymi sprawami organizacyjnymi, a tak naprawdę zdradzę wam, dostaję SMS-a, gdzie jedziemy, o której, i tak naprawdę to mi wystarcza.
0: A już więcej właśnie w rozmowie z Robertem Klattem w audycji Kiedyś to było za kilka chwil. Zostańcie z nami.
3: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
11: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
12: Dzisiejszym tematem w audycji Kiedyś to było będzie oczywiście disco polo, ponieważ zagościł do naszego studia pan Robert Klatt, muzyk, współtwórca zespołu Classic, prowadzący i inicjator Polo TV oraz przedsiębiorca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Pomówimy sobie trochę o tym, jak to kiedyś było z tym zespołem Classic i rozpoczniemy tym, jak to się wszystko zaczęło. Wiem, że to jest obszerne pytanie.
2: No wiem. Zaczęło się tak, że zawsze marzyłem, aby mieć taki dobry zespół grający na zabawach. W tym czasie były popularne zabawy. Jeden zespół, który założyłem, rozpadł mi się dlatego, że nie stać nas było na sprzęt. Później jakoś tam uzbierałem te środki, aby założyć. I tak powstał zespół Classic. Zaczęliśmy gdzieś tam, mieliśmy dobry, jak gdyby już taki syntezatory na głośnie.
12: A kto wchodził w skład Classic?
2: Oj, to wchodziłem. Ja ten zespół założyłem. Wchodził wtedy Waldek Kiełbasiński i Jacek Ambroziak. I tak naprawdę zaczęliśmy grać po tych zabawach. Potem Waldek poszedł do wojska i dołączył do nas Piotrek Domagała z Brzozowa. A później była taka sytuacja, że tutaj, jak już można powiedzieć, byśmy taki, mieliśmy fame w rejonach Sochaczewa, to...
12: Czyli wszystko się zaczęło wokół Sochaczewa.
2: Wokół Sochaczewa, tak.
12: A gdzieś słyszałem, że to zaczęło się wszystko w Żukowie. Zgadza się?
2: Nie.
12: Iłów,
2: tak. Nie, to zespół klasyk powstał w Iłowie. I potem była taka sytuacja, że ja zostałem zaproszony, bo był taki zespół tutaj Lorenz, którym grał właśnie Mariusz Winicki. Jestem zaproszony do tego, żeby dołączyć do tego zespołu. Ja mówię, że nie do końca chciałem, bo miałem swój zespół, który dobrze funkcjonował. No mieliśmy tutaj, graliśmy w okolicy, zaczęliśmy też grać ponad nasz, tutaj z naszym regionem, graliśmy tam w Płońsku, za Płońskiem, tak zwane, za Wisłą się kiedyś mówiło. I ja mówię, wiesz co, ja mam zespół, mówię, jak ty, może kiedyś ty byś chciał dołączyć do zespołu Classic, mówię, ja nie do końca bym chciał. I po jakimś czasie, no, Winer mówi, że jednak przemyślał tą propozycję z różnych względów i mówi, chciałby dołączyć. No i tak zaczęliśmy grać. Dlaczego zaczęliśmy grać muzykę disco polo? To jest kolejny taki etap. No bo ta muzyka zaczęła wchodzić, my graliśmy covery i to nam starczało. I w związku z tym, że tutaj zaczęły wchodzić te sale grające muzykę disco polo, w Brzozowie została otwarta taka sala, to grał zespół Milano, pamiętam, a my graliśmy w Rybnie. No i na zespół Classic przyszło więcej ludzi niż do Rybna, niż do Brzozowa na zespół Milano. No i ci, którzy te sale otwierali, pomyśleli, no skoro jest taki zespół tutaj, to trzeba tu inaczej to zrobić. Mhm. I oni nam zaproponowali dużo lepsze pieniądze i zaczęliśmy jeździć, grać te zabawy tam gdzieś pod Białystok. To były zupełnie inne rozmiary tych sal, to były takie już typowe dyskoteki, to nie były sale strażackie.
12: Jeszcze tak wtrącę się, główna działalność to było zabawy czy wesela?
2: Zabawy. Zespół Classic nie grał nigdy wesela. Ja nie grałem nigdy w życiu wesela, raz grałem na poprawinach. Ja się ustawiałem, żeby grać te dyskoteki, na się te zabawy. No i tam potem oni nam, słuchajcie, tak fajnie gracie, tam w tym Białymstoku, mówi, może byście chcieli nagrać swoją piosenkę. No ja mówię, no dobrze, spróbujemy. No i tak, bo to już ta kultura disco polo zaczęła wchodzić też do tych klubów, trzeba było grać te piosenki disco polo. No i tak, żeśmy nagraliśmy piosenkę Jolka. Jolka to była piosenka Mariusza. No i tak to się wszystko zaczęło, a potem kolejna płyta, kolejne koncerty i tak dalej.
12: A jak przychodziło tworzenie takich hitów? Bo tam analogii, mieliście kogoś do pomocy, czy sami
2: wszystko?
12: Nie,
2: to było wszystko nasze produkcje, to były jakieś tam pomysły, potem jeździliśmy do studia do Białegostoku, do Tomka Sidoruka, z którym żeśmy współpracowali wtedy twórczo, potem trochę z Witkiem Walińskim, ale takim momentem też przełomowym było w naszej karierze to, żeby stać się nie zespołem takim, który gra całe zabawy, nawet mając swoje piosenki, tylko przejście na tak zwane bycie zespołem koncertowym. Czyli ja nie gram całych zabaw, tylko przychodzę i gram swój koncert. I to było tyle trudne, że trzeba było zaryzykować, po pierwsze, a po drugie to też było tyle ciężkie, że my znaliśmy tych wszystkich właścicieli tych klubów, dyskotek, prawda?
12: I oni sieć kontaktów zrobiona.
2: Tak, i oni mówią, no ale za co, ty teraz jesteś gwiazda, to u nas nie zagasz całej imprezy. I to było bardzo ciężkie takie tłumaczenie. Nawet pamiętam w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba, bardzo lubiliśmy grać w tym Rybnie, bo to Rybno było takim miejscem, gdzie jak zespół został zaproszony z naszego regionu, to był miał już tak zwany fame, tak dzisiaj można powiedzieć, że był znany, bo to tylko zapraszanie najlepsze zespoły. Tam się grało zawsze, na innych zabawach się grało do godziny trzeciej, w Rybnie się grało do godziny pierwszej. To były zupełnie takie fajne kolacje, były ze strażakami, których serdecznie pozdrawiam. I ja pamiętam, że musimy się pożegnać z tym graniem takim całonocnym i zrobiliśmy taką, to było już po takiej naszej pierwszej wielkiej trasie po Polsce, gdzieś tam z czerwonymi gitarami. I ja właśnie ściągnąłem takie wielkie nagłośnienie do tego Rybna, żeśmy zagrali taką ostatnią zabawę pożegnalną. Powiedzieliśmy, od tej pory, mówię tutaj o pożegnaniu takim lokalnym, że mówię, od tej pory już nie gramy zabaw, gramy tylko koncerty, przyjeżdżamy na godzinę i to był taki wielki skok do przodu w przypadku naszym, prawda?
12: I później ta popularność była nadal?
2: Tak. My żeśmy cały czas konsekwentnie budowali swój wizerunek. Oczywiście potem przyszedł ten czas lat 2000, gdzie te audycje grające muzykę disco polo spadły z anteny Polsatu, ale zespół Classic cały czas już koncertował. My mieliśmy oczywiście też taki dylemat, bo jak zaczęliśmy grać, już mieliśmy kilka tych swoich utworów, wydane ze dwie płyty, to była taka sytuacja, że zespoły wszystkie tańczyły. My też mieliśmy taki epizod, pamiętam koncert we Włocławku, on gdzieś tam zarejestrowany telewizyjnie, w którym próbowaliśmy swoich sił tanecznych. Nie wychodziło i stwierdziłem, że nie idziemy w kierunku grania takiego, skąd żeśmy się wywodzili. Myśmy konsekwentnie cały czas grali, a z instrumentami, a inni jednak poszli w te tańce. No i my tak zostaliśmy, potem inni się na nas wzorowali, ale my cały czas konsekwentnie budowaliśmy zespół.
12: Pan był klawiszowcem,
2: cały czas klawiszowcem. Później była taka sytuacja, że rozbudowaliśmy ten skład o takie żywe instrumenty, nie takie elektroniczne. To też był taki progres do przodu, bo wszyscy grali, jak już zaczęli gdzieś tam grać, to też brali te elektroniczne, a my jednak poszliśmy już w gitary, w bębny akustyczne. No i tak, do tej pory to trwa.
12: A przygotowania do koncertu? Wiadomo, teraz jest ekipa przygotowawcza do koncertu, a wcześniej na takiej zabawie, no to jednak sprzęt mieliście swój?
2: Mieliśmy swój sprzęt, żeśmy jeździli wszyscy sami, podłączaliśmy, mieliśmy wszystko, końcówki mocy, kolumny i tak dalej. Później przed ten etap grania tych koncertów, to też było tak, że tam ci muzycy rozstawiali, no dzisiaj to już mamy taką ekipę techniczną, bo dzisiaj Classic to taka mała firma, więc dzisiaj to wygląda tak, że my jedziemy na próbę, robimy próbę przed rozpoczęciem imprezy, potem jedziemy się zdrzemnąć, potem przyjeżdżamy na koncert i to tak już funkcjonuje i to jest tak już, to trzeba do tego dorosnąć.
12: No wiadomo. To jeszcze się tak zapytam, dyskoteki, teraz a dziś, główne różnice. Bardziej podobały się dyskoteki wcześniej, ten klimat lat 90., czy jednak dzisiejsze?
2: Znaczy, przede
12: wszystkim... Wiem, że pan dziś raczej nie chodzi na dyskoteki, bardziej gra.
2: To znaczy tak, przede wszystkim różnica pomiędzy tymi dyskotekami jest taka, że przez pryzmat dzisiejszego mojego wieku, a tego jak byłem młodszy, no to dzisiaj mi jest ciężko, że tak powiem, na tych dyskotekach wysiedzieć długo. To było głośno i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony te dyskoteki, które kiedyś były, miały zupełnie inny klimat, bo kiedyś to były takie sale, najpierw były sale strażackie, tak? Później były takie
12: sale... Nadal są sale strażackie, no, i tam też są zabawy.
2: No, ale już to są takie perełki, prawda? Później były takie sale po jakieś magazyny adoptowane do dyskotek, gdzie tam się budowało trochę świateł. Problem był zawsze taki, że było pełno kurzu, ja się nabawiłem alergii na ten kurz i tak dalej. A później powstały takie naprawdę kluby z prawdziwego zdarzenia. Czyli były już tam loże porobione, oświetlenie, nagłośnienie, wszystko się jak gdyby tutaj zgadzało. Dzisiaj te kluby zapraszają nas, bo wiadomo, że gdzieś tam w jakiś sposób jesteśmy magnesem, jeżeli chodzi o osiągnięcie publiczności, ale z drugiej strony te kluby dzisiaj, młodzież w ogóle chyba nie potrzebuje klubów, bo młodzież dzisiaj się raczej woli domówki. Jak się patrzy przez pryzmat tego, jak spędza dzisiaj młodzież wolny czas, to woli domówkę, woli gdzieś tam pójść spontanicznie nad jakiś taki
12: schodki,
2: teren rekreacyjny.
12: Jeziorko.
2: Tak, tak. I to się trochę zmienia, te upodobania, ale to jest tak, że te kluby też kiedyś miały taki moment, gdzie tam one spadały. Być może te kluby w takich rozmiarach, gdzie tam przychodziło parę tysięcy osób, dzisiaj nie mają racji bytu, ale te mniejsze kluby funkcjonują i to nie jest wcale takie, że tam nie ma ludzi, ale powiem szczerze, jak gramy o pierwszej w nocy, to jeszcze jestem, oczywiście też idziemy do hotelu i tak jakoś to znoszę, ale jak gramy w klubie, bo zdarzyło nam się, że mieliśmy wystąpić na przykład we Wrocławiu o 4 nad ranem.
12: Ujej.
2: To ja mówię, kurna, to już my wstajemy, jedziemy na kolejny koncert, a to kurna, trzeba o 4 wstać. No ciężko to jest, no ale trzeba sobie jakoś radzić.
12: Wiadomo. To jeszcze na zakończenie. Taka najbardziej śmieszna sytuacja lub taka najciekawsza z przeszłości, przed koncertem, na koncercie. Taki smaczek jakiś bym poprosił.
2: Pamiętam, że byliśmy po festiwalu Ostródzie, no, gdzie tam chyba zdobyliśmy jedną z nagród, więc takie było.
12: A kiedy to było?
2: No, to było gdzieś tam w latach 90-tych, 2000-tych.
12: Okay.
2: To był gdzieś ten przełom. I żeśmy oczywiście mocno fetowali tą sytuację, oczywiście zawsze jest po takich, że tak powiem, spotkania są takie spontaniczne, gdzie człowiek siedzi i celebruje tą chwilę. I pojechaliśmy po pierwsze do miejscowości Krzyża. Graliśmy w Krzyżu chyba Wielkopolskim, pojechaliśmy do jakiegoś innego Krzyża. I zabawna historia była taka, że my tam przyjeżdżamy. Oni, tam też tego dnia była impreza. Oni się patrzą, mówią do nas, słuchajcie, ale wyście niedawno nas grali. Ja mówię, nie, tam w ogóle... gadają głupoty, ja to nie wiesz, do chłopaków i rozkładajcie się, bo mamy drugi koncert. No i pychaliśmy mnie do tej miejscowości Krzyż, no i to było dosyć traumatyczne. Krzywa akcja. Mało tego, mój klawisz pojechał z nagłośnieniem w ogóle w jakieś inne miejsce, bo ktoś o to nie zadbał. A teraz można powiedzieć, też zabawna, może smutna. Niedawno, bo teraz jest taka moda, że zapraszają nas jako takie uświetnienie, jako prezent dla pary młodej. Mhm. I pamiętam, graliśmy jakąś rocznicę Solidarności w Katowicach i mówimy, jeszcze ten przewodniczący przychodzi, mówi, słuchaj, chodź, zapraszam was tutaj na kolację. Mówi, nie, słuchaj, musimy jechać, mamy wesele, jesteśmy atrakcją, musimy zagrać o tej godzinie i tak dalej. I dojeżdżamy, jesteśmy już za Łodzią. I dzwoni do nas najpierw jakaś pani, że tam jest jakiś problem, po czym dzwoni mama pana młodego i mówi, no my nie chcemy, żeście państwo wystąpili. Bo co się dzieje? Okazało się, że to było takie zaskoczenie, że tam się teściowa złapała trochę synową. I tak się tam poróżniły, że nasz koncert nie doszedł do skutku, więc tak, takie sytuacje po raz pierwszy się zdarzyły, no ale, ale tak też jest.
12: Klasik miał zagrać na weselu i koniec końców nie zagrał. Dobrze, no ja panu już muszę podziękować.
2: Dziękuję bardzo.
12: Bardzo super rozmowa wyszła i te wspomnienia, bo to jednak jest... Sochaczew, no stoi Disco Polo, nie oszukujmy się.
2: No są takie dwie stolice w Polsce Disco Polo, Sochaczew i Białystok, i tutaj można śmiało o tym mówić, że gdzieś tam te kapele gdzieś tam właśnie pochodzą z regionu Sochaczewa, z regionu Białegostoku.
12: Bardzo dziękuję, w moim studiu był

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Trzy osoby ranne na S7, autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzy osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
6: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
5: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
8: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
7: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
8: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
7: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
5: W Wejherowskim Szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
9: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
5: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Pogodowe chocki klocki od czasu do czasu aura nam funduje, ale trzeba przyznać, że piątek całkiem zgrabnie i całkiem ciepło wypadł, nawet do 27. W kolejnych dniach bliżej 20 niż 30, tak bym powiedział. 23, 24 i od czasu do czasu może jeszcze gdzieś tam posiąpić. Natomiast będzie także dużo słońca, dużo przejaśnień. Niemniej temperatura zaczyna przypominać wczesny wrzesień niż późny sierpień.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: W tym przypadku powinienem powiedzieć, kto prowadzi ostatki, ten piękny i gładki. I to nie ostatki karnawału, ale ostatni weekend sierpnia, ostatni jego piątek, ostatni łyk wakacji. Edwin Senektarka, kłaniam się i zapraszam po 18 na bardzo roztańczony wieczór. Aleksy, Augustyn i Patrycja to ci, którzy dzisiaj piękne kwiaty czy upominki przyjmują z okazji swojego święta. 94 i 9 powodów do zabawy, no na pewno tyle znajdziemy, ale także sporo różnych lokalnych i nie tylko lokalnych ciekawostek. Wystartowali, pojechali, witajcie po 18.

0: Nie wiem, czy na takie rzeczy zwracacie uwagę, bo można je wysłyszeć, można je zobaczyć, ale nie wiem, czy aż tak bardzo was to może zainteresować. Ptaki już zaczynają swoje jesienne migracje, jesienne wędrówki i nie będę w tym momencie mówił tylko o bocianach, bo tym czasami się zdarza zostać. Niektórym żurawiom także zdarza się zostać, ale jest jeden fenomenalny gatunek. Jeżyki. To te, które tak zawsze świszczą, gwizdzą w miastach, których jest tak bardzo pełno, w Sochaczewie także latem. I dzięki którym mamy mniej insektów, mniej komarów. Te zawinęły się już na początku sierpnia i to prawie, że bezszelestnie. Wiecie, jednego dnia ich pełno, drugiego cała chmara odleciała i w ogóle ich nie słychać. A z drugiej strony ciekawostka. Wiecie, dlaczego więcej krakania, więcej kawek i gawronów mamy jesienią i zimą w naszym mieście i nie tylko? A to przez lokalne migracje, dlatego że te ptaki z kolei lubią takie umiarkowane zimy, więc z krajów bałtyckich, skandynawskich, z głębi Rosji przylatują na przykład do nas i tyle będzie krakania w następne miesiące. No mam nadzieję, że w naszych radiowych prognozach wykraczemy samo słońce i przejaśnienia.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Zapewne dla wielu z was czasy dzieciństwa, młodości to czasy wzmożonego czytania komiksów, prawda? Wymieniania się nimi, już o karteczkach i segregatorach nie wspomnę, z bohaterami komiksowymi. Dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Wasz ulubiony bohater, bohaterka albo seria komiksowa to... No ja będę chyba oryginalny w tym momencie. Popiszę się oryginalnością. Bardzo lubię Torgala, a drugi taki bohater to z DC, on się nazywa Potwór z Bagien, ewentualnie Swamp Thing. Lubiłem z nim komiksy i lubię z nim filmy i serial. Czekam na wasze propozycje na radiowym Messengerze.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: ostatni piątek wakacji, dobrze powiedziałem. Ostatni piątek wakacji, chyba że ktoś jest studentem. Do tego dzień lotnictwa, więc dzisiaj nie namawiam, ale polecieć można. Byle, żeby bezpiecznie pod koniec imprezy czy domówki wylądować. Po 19 znowu się wzniesiemy i w tych uniesieniach będzie towarzyszyło nam więcej muzyki, jeszcze więcej muzyki, ale także dużo różnych ciekawostek, chociażby z pieniędzmi związanych, bo coś mi się wydaje, że są tacy, którym naprawdę fortuna sprzyja. Bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: będzie. Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Ostatnio słuchaczka z Gawłowa powiedziała mi, że już zdecydowanie widzi wczesną jesień w pogodzie, w parkach, na drzewach, że już się te liście zmieniają. No trudno temu zaprzeczyć, tak jest. I pogoda także się zmienia w tę bardziej jesienną stronę. Dzisiaj jeszcze mieliśmy 27, natomiast w kolejnych dniach więcej chmur, natomiast pogoda temperaturowo także da nam o sobie znać w tym bardziej wrześniowym niż sierpniowym klimacie. 23, 24, nawet 25 od czasu do czasu stopni, więc no umówmy się, że lato całkiem zgrabnie tutaj pożegnamy.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Szczęścia i wszelkiej pomyślności dzisiejszym urodzonym jeszcze raz, a za chwilę komu szczęście sprzyja w grach liczbowych, o tym powiemy, bo mamy w Polsce kolejnego milionera, kolejnego szóstkowicza. Przeboje na szóstkę. Taka jest muzyka w Radiu Sochaczew. Senecki, witajcie po raz kolejny po 19:00.

0: 1, 10, 16, 27, 36 i 45. Co to za cyferki, co to za numerki? A no to są przepustki do wielkich pieniędzy. Szkoda tylko, że nie w Sochaczewie, ani nie w Skierniewicach, ani nikt tutaj w Żyrardowie i w najbliższej okolicy tego nie wygrał, tylko we Wrocławiu. No ale czytam właśnie, że ostatnie losowanie, jedno z ostatnich losowań, to właśnie było to pomyślne i szczęśliwiec, który poszedł do kolektury, zgarnia ponad 10 milionów. Pytanie do was, drodzy słuchacze. Dostajesz 10 milionów z dnia na dzień, bo ci się fartnęło, kupiłeś parę zakładów na gry liczbowe. Co byś kupił? Albo w co byś zainwestował? No bo z drugiej strony pieniądze tak odkładać do skarpety to przecież straciłyby na wartości. Czekam na radiowym messengerze i rozpędzony jestem. Tylko, że nie jak inflacja.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż. Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Jedno z najpiękniejszych, myślę, lokalnych świąt, które obchodzimy na przełomie lata i jesieni, to zawsze dożynki. To zawsze podziękowanie za plony, zawsze troszeczkę takiego zatrzymania się, poświętowania, pobalowania, ale i chwila refleksji. No i myślę, że na dożynkach nie może zabraknąć pięknych, kolorowych wieńców dożynkowych. Te startują w konkursie i do 14 września można się zgłaszać. Konkurs jest gminny, a przypominam, że dożynki w gminie Sochaczew zaplanowano na 20 września. No to mogą być to osoby indywidualne, jak i grupy bardziej zorganizowane, na przykład koła gospodyń wiejskich. Bądźcie kreatywni, pomysłowi, bo ja już jestem ciekaw, kto 20 września zostanie uhonorowany takim dożynkowym laurem zwycięstwa i pozostałymi ciekawymi nagrodami.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Mamy na sali fanów Jana Pawła Adamczewskiego, tak, Bartłomiej Topa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów telewizyjnych, czyli Jan Paweł Adamczewski, ostatnio ogłosił podczas Panoramy 1670, to impreza dla wszystkich miłośników naszej komedii historycznej, która odbyła się swoją drogą także we Wrocławiu, ostatnio coś często tam zaglądam w swoich ciekawostkach, nie powiedział ostatniego hop, hop, hop, to ostatnie hop, hop, hop będzie miało miejsce w czwartym sezonie, jak nie później, ale na pewno kolejny sezon serialu zostanie ogłoszony. Z wnętrza takiego absurdalnego jaja to zostało ogłoszone przez obsadę, więc myślę, że to ciekawa historia, natomiast najciekawsze jest to, że nie kończą po dwóch, nie kończą po trzech, ale zapraszają także na czwartą odsłonę historii, która myślę, że z przymrużeniem oka opowiada nie tylko o historii polskiej szlachty, ale także przemyca co nieco o naszej szarej codzienności, ukazując ją trochę w krzywym zwierciadle, troszeczkę w innym świetle. No to co, ja sobie nie mogę akurat powiedzieć, szlachta nie pracuje, trochę wody i po 20 hop, hop, hop, zasiadam za mikrofonem znowu.
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro pierwszy mecz klubu piłkarskiego Orkan pod wodzą nowego trenera Macieja Przybylskiego.
9: W sobotę mamy mecz o 16 ze Świtem Staroźreby i będzie to naprawdę bardzo ciężkie spotkanie i zawodników przestrzegam cały tydzień. Wygraliśmy z nimi mecz w Pucharze, to są dwa różne mecze, oni też byli w takim okresie, gdzie dużo zawodników nie było, teraz wiem, że będą, więc ten mecz po prostu będzie zupełnie innym, a przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo mamy cele, mamy 14 dni i 5 meczów do rozegrania przy dobrych wiatrach, więc naprawdę będzie tego grania dużo dla wszystkich i zapraszamy na mecze, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno postaram się o bardzo dobry rezultat.
8: Stadion Miejski przy Warszawskiej, godzina 16. Rusza Płocka Serie A, w ten weekend zagrają także w warszawskiej okręgówce Orzeł Campinos Promyk Nowa Sucha w niedzielę o 11. Unia Warszawa KS Teresin o 12. Jutro o 15 w ramach Płockiej Klasy B Spójnia Mała Wieś Gotar Trybno oraz mecz rezerw Sparty Mochowo i Orkanu Sochaczew o 16. W Płockiej okręgówce Stoczniowiec Płock, Unia i Łów w niedzielę o 14:30. Na koniec warszawska klasa B i dwa niedzielne mecze, w tym derby powiatu. Piast Feliksów, Bzura Chodaków o 17:00. Rezerwy Milanu Milanówek zagrają z rezerwami Promyka Nowa Sucha o 15:45. Były kapitan i 50-krotny reprezentant Brazylii Kleber Diaz da Silva Junior zasili szeregi naszej drużyny, informuje rugby klub Orkan Sochaczew, prezentując postawnego Brazylijczyka. W niedzielę o 14:00 drużyna Tomasza Malesy zagra z ekipą Budmex Rugby w Białymstoku. 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie jest elementem VFM Real Estate Sochaczewskiej Triady Biegowej. Rozpoczęcie wydarzenia na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 o 8:40. Biuro zawodów czynne od 7:00, a start wspólny w kamionie o 10:00. Po 10:00 biegi dziecięce. Także w niedzielę 9:00 Mistrzostwa Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Mecze na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej.
10: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10:00. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
8: Tłumaczy i zaprasza Michał Urliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, organizator rozgrywek.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Po 20 zapachnie, i to bardzo kwiatowo się zrobi na naszej antenie, dlatego że będę zapraszał trochę po sąsiedzku, ale myślę, że warto tę imprezę także odwiedzić. Jeżeli wyszaleliście się już na WSC festiwalu, no to za chwilę kolejne koncertowe doznania. Troszeczkę trzeba będzie dojechać, kierowcę na pewno sobie zorganizować. Edwin Senektarka, organizujemy się przy odbiornikach po 20.

0: Jest taka tradycja po sąsiedzku w Kutnie, godzinę drogi od Sochaczewa, jest taka tradycja od 52 lat, że tam różami pachnie pierwszy weekend września. Nie inaczej będzie w tym roku, dlatego że od 4 do 6 września zorganizowane tam będzie Święto Róży, czyli Dni Miasta, tak mogę powiedzieć, dlatego że Kutno nieodłącznie jest kojarzone z tymi pięknymi kwiatami, z jego hodowlami, ale także producenci, hodowcy z całej Polski, jak i Europy zjeżdżają się, żeby zaprezentować swoje uprawy, swoje piękne róże na rokrocznej wystawie, która odbywa się w mieście. Dodatkowo jarmark różany, królowa, która tym wszystkim zawiaduje i tak panuje nad różami i nad mieszkańcami, zawsze wybierana jest na kolejne święto róż. No i koncerty. W tym roku w Kutnie podczas line-upu koncertowego usłyszycie m.in. Piersi, Michała Szpaka, Poparzonych Kawą 3, będzie także Smolasty, Blanka, więc warto na koncerty się wybrać. I Anastazja Maciąg, o właśnie, to nazwisko mi uciekło, Anastazja Maciąg także pojawi się podczas dwóch dni koncertowych, te z kolei na kutnowskim stadionie przy Kościuszki. Znajdziecie wszystko, myślę, że z nawigacją albo z końcem języka za przewodnika będzie pięknie, kwiatowo, pachnąco i bardzo, tak powiedziałbym, integrująco i mieszkańców, i przyjezdnych. Wpadajcie we wrześniu do Kutna.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama. She makes me

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: O tej porze to chyba mam prawo zrobić się trochę głodny, prawda? Jeżeli wy także przy kolacji, no to smacznego, a ja w tym momencie jeszcze przy mikrofonie, dlatego poopowiadam wam o stolicach smaku. Myślałem, że jest jedna wybrana. Okazuje się, że takich miast stołecznych dla smakoszy jest aż 20 na podstawie czasopisma Time Out, które co roku wybiera takich przedstawicieli dla lubiących zjeść. No i okazuje się, że jest w czym wybierać. Jeżeli chcecie w przystępnej cenie, ale także z różnego rodzaju gatunków kuchni popróbować, warto wybrać się do Limy. Stolica Peru proponuje i swoje peruwiańskie klimaty, ale także charakterystyczne dla nich ciasto francuskie, czy bardzo smaczne peruwiańskie desery. Na drugim miejscu znalazł się Bangkok, dlatego że w stolicy Tajlandii to i z jednej strony street food można sobie zjeść na ulicy, z drugiej są wykwintne restauracje z gwiazdkami Michelin. Tak więc tam to jest w ogóle cały tygiel kulturowy z naciskiem oczywiście na kuchnię azjatycką, a stawkę, gorące podium, zamyka Meksyk. To także tygiel kulturowy, dlatego że lokalne smaki mieszają się tam chociażby z kuchnią śródziemnomorską i francuską. No a wy dzisiaj, gdybyście mieli tak poszaleć ze światową kuchnią, na co byście poszli, albo co byście sobie przekąsili, przyrządzili? Od tego gadania to trochę mnie sushi. No to chyba zdecydowanie wybrałem sushi na wieczór.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: porozmawialiśmy, pograliśmy, no i tego grania po 21 będzie oczywiście co nie miara. Chłopaki już rozgrzewają deki, bo za chwilę kolejne wydanie After Weekend. Dla nas to cały czas biforek, więc podgłoście, tańczcie i bawcie się do białego rana. Ja za dzisiaj dziękuję, Senek. Trzymajcie się ciepło, kłaniam się. Cześć, cześć.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew. To jest to.

0: his deep land.
1: After weekend.
2: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there.
3: I want your heavy metal love. I just can't
2: fasten your seat belts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się w kolejnym odcinku waszej ulubionej audycji z nową elektroniczną muzyką taneczną. Jak co tydzień mamy dla was gości i nie inaczej jest tym razem. Za starami dzisiaj stanie Tom Enzi, czyli znany DJ producent, który zaserwuje godzinnego seta jak zwykle w After Weekend. Z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host waszej audycji. Tutaj nic się nie zmienia, więc zapraszam.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Zbliżamy się do połowy 260 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj za sterami gra DJ Tom Enzi. A ja przypominam, że możecie naszą audycję słuchać nie tylko w waszej ulubionej rozgłośni radiowej, ale także w internecie. Wystarczy wpisać nazwę naszego podcastu, czyli przypominam After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj epizod 260, ale możecie odsłuchać od początku ten, jak i wszystkie inne historyczne epizody, do których również w internecie znajdziecie tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci. Ja nie przedłużam i wracamy do muzyki. You gon' feel it on the dance floor, shaking out.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Live na końcówkę 260 epizodu After Weekend by DJ Promotion, gdzie za starami grał DJ Tom Enzi. To już niestety wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze. Słyszymy się, żegnam się, host Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Latin Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kasek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.